light. Jestem w agonii, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie Olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnolii. Nie nagrywaj mnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię

diabłem.

0: Każdy przy tym dobrze wstaje i każdy słucha Dub Dogs i kawałek How Does It Feel na Dzień Dobry w RMF Max. Filip Kliber,
1: Karola Kowalska,
2: Mateusz Marek.
1: No i od razu słuchajcie, lekcja geografii na Dzień Dobry. Trzecie z najmniejszych państw na świecie oficjalnie zmieniło swoją nazwę. To ważna informacja podczas wakacji.
0: No jasne.
1: Dotychczasowe Nauru od teraz funkcjonować będzie jako Republika Nauero.
0: Nauero.
1: Nauero.
2: Ciekawe. Nauero. A mogło się nazywać Naoreo.
0: No przecież.
2: Wtedy państwo musiałoby leżeć między dwoma ciemnymi ciasteczkami.
0: Nauero. Trzeba się nauczyć tej nazwy, bo jest takie małe, że za chwilę z nimi możemy przegrać w nożną.

0: To, co tak mega gra, to jest nowy Kygo w RMF Max, a tymczasem o poranku mamy dla was
1: pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: W dzisiejszym odcinku nasi bohaterowie Daro i Roxana nie widzą się i rozmawiają przez parawan na plaży.
3: Czuję connection, nice. Wiem, że cię nie widzę, ale obrócisz się dla mnie?
0: A co, ja jestem jakaś kiełbasa, kurczak albo kebab, żeby się kręcić? Ej, no tak to nie.
3: Ale przecież to ty mnie kręcisz, baby.
1: Nasz parawan niemal zapłonął. Niech ktoś zadzwoni pod 9910, bo tu musi przyjechać miłosne pogotowie. A jaki tekst powinna teraz rzucić Roxy?
0: No i jest pomysł, taką odpowiedź podesłał nam Darek.
4: Ej, Daro, nie mogę się zdecydować, jakiego kremu użyć. 15, a może 50? A może mieszany?

0: Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Bujało, buja i będzie bujało, bo to jest Timbaland i Nery Furtado w RMF Max.
2: Wiemy, że jesteście najlepszą ekipą, gramy wam najlepsze hity, ale też przy okazji wiemy, że macie najlepsze roboty na opały, a dzisiaj naprawdę będzie gorąco.
3: No to teraz pytanie, gdzie dzisiaj jest najlepiej pracować? Która robota jest najlepsza na upał? Ja myślę, że na przykład mopowanie sobie alejki z nabiałem. Jaki to jest luksus. Super.
4: Sprzątanie w kątach w chłodni.
2: Też spoko, ale też przy okazji można byłoby zrobić w końcu porządek w piwnicy, nie?
3: O, no tak. No.
1: Dobra robota na upał, nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max, a my rozdajemy wam letnie gadżety.

0: Żeby mieć lepszy poranek, Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Ale najlepszy poranek to jest wtedy, jak człowiek się budzi i myśli sobie, Boże, jak dobrze, że kupiłem wczoraj ten klimatyzator.
0: To jest najlepszy poranek z RMF Max też dzisiaj przy okazji.
3: A my pytaliśmy was o to, jaka najlepsza praca jest na taki upalny dzień, z kim byście się zamienili, i tu jest pełen sztos.
4: Siema, dzisiaj najlepszą robotą będzie polerowanie lodowiska.
0: Tak, i to nawet na kolanach można robić, nie?
2: Całym ciałem.
5: Najlepsza robota na upały to jest wymiana dachu, gdzie majstrycy przełożyli termin na dzisiaj. Współczuję.
0: O matko!
3: Ty myślisz, że oni przyjdą na pewno.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Oni sobie raz przełożyli, to drugi raz też sobie przełożą.
0: Student majster.

0: Do poranka, do śniadania, do kawy. Andy Dust i Caris i numer Zokaria. Jest 14 minut po godzinie 6.
1: No i jest też hit, słuchajcie, wakacyjny, taki około wakacyjny w Neapolu, we Włoszech. Jest coraz więcej skuterów, ale na polskich rejestracjach.
2: Na polskich blachach?
1: Tak, i to nie chodzi o to, że my tam pojechaliśmy na wakacje na skuterze, tylko chodzi o to, że Włosi kombinują, rejestrują skutery w Polsce i dzięki temu mają niższe stawki za ubezpieczenie. Mama, a jak się jeździ we Włoszech, wie każdy.
2: Coś niewiarygodnego. To się okazuje, że najtrudniejsze w takim wypadku w posiadaniu skutera jest przyznać się rodzicom, że nie jesteś Polakiem. Ale kobieta jest jak Polak.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Takie tempo, że klimatyzatory nie wyrabiają. Lumix i Self-Aware. Jest 6:36 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No i... Właśnie. Kochani, i to jest najlepszy czas na zabawę, a dzisiaj znowu gorący dzień, więc chcielibyśmy was zapytać, gdzie chcielibyście leżeć w lodówce?
2: Koło czego w lodówce na przykład? Ja bym chciała leżeć w szufladzie na warzywa, dlatego że tam zawsze na przykład chowam różne łakocie między warzywami, żeby nikt mi nie wyjadł.
0: Ale sprytne, tak. Ale sprytne to
1: ja
0: jest.
1: Ja bym chciał stać na drzwiach koło keczupu.
0: Ja bym po prostu chciał być w lodówce na przykład we Włoszech, nie?
2: A,
0: i mam na mija i super.
1: Słuchajcie, wiemy, że jesteście mega wykrętasy i zbieramy najlepszą kolekcję wykrętasów do lodówki. Nagrajcie nam głosówkę na Messengerze RMF Max.
0: Szczególnie jeżeli nigdy jeszcze do nas głosówki nie nagrywałeś albo nie nagrywałaś, to odezwij się.
2: No
0: zobacz, chodź, że to jest bardzo proste.
2: No
0: to, to jest proste.
2: I to jest fajna zabawa.
0: Po prostu nam nagraj głosówkę, gdzie byś chciał albo chciała leżeć w lodówce dzisiaj. RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.

0: Łap, łap! Dua Lipa, Don't Start Now, bawcie się razem z nami, 6:47.
1: Wstawaj, nie udawaj!
2: Kliber, Karuna i Matełko.
3: Czy Dua Lipa była w cieście, powiedziałeś?
0: Nie, bawcie się razem z nami.
3: To dobrze, że pracujesz w radiu.
0: Musisz dać trochę głośniej słuchawki.
3: To jest Wstawaj, nie udawaj, pytamy was o to, gdzie chcecie leżeć w lodówce. Koło czego? To jest super w ogóle temat na poranek, taki gorący już.
0: Uwielbiam.
3: No i wy też jesteście super.
4: Hej, NMF Max, ja to bym chciała leżeć wśród fasolki szparagowej, ponieważ nikt nigdy w niej nie grzebie i nikt by mnie nigdy nie znalazł.
0: No i to jest sposób właśnie, jak można unikać pracy. To jest najlepsze rozwiązanie.
3: Uszy w fasolce.
5: W lodówce chciałabym leżeć w drzwiach najlepiej.
6: No. Tak, bo otwierasz i widzisz, kto tam zerka i po co.
0: No i przeciąg jest przy okazji.
7: Ja bym wybrał miejsce koło otwartego słoika z oliwkami. Każdy ma taki w lodówce, mało kto go dotyka, także cisza, spokój, czego chcieć więcej.
6: Tak, to tak jak miejsce koło tego pomidora, co go schowałeś na potem.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Otwórzcie swoje lodówki, otwórzcie swoje uszy, Alan Walker wjeżdża na koniu, niemalże. 6:48, Fate.

0: wszystkie anteny doskonale nastawione. Słuchacie RMF Max na chwilę przed godziną 6. Dokładnie ile mamy? 6 minut i 5
1: już teraz. I dobrze, że jesteście, bo już za chwilę najważniejsze informacje. Lądujemy na fleszu.
2: Bo czynimy sobie was i dajemy wam rozrywkę i informacje.
0: To wszystko macie w RMF Max od samego rana, więc zostańcie koniecznie z nami. Flesz, prognoza pogody to już za moment.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
8: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kehua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
11: Zgarniasz
10: 15 tysięcy złotych!
12: Ja nie mogę!
10: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: I po reklamie.

0: Jest siódma, jest Flash w RMF Max. Czas na garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy od informacji o masowym zatruciu w restauracji pod Tomaszowem Lubelskim. Do szpitali trafiło 16 osób. To głównie dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Uczestnicy obozu piłkarskiego z województwa podkarpackiego. Ich stan jest stabilny.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Europa tymczasem jest w objęciach gorących mas powietrza. Dziś u nas miejscami nawet do 40 stopni i te rekordowo wysokie temperatury oraz susza uderzają w energetykę. Elektrownie węglowe Kozienice i Enea Elektrownia Połaniec w Świętokrzyskiem wyłączyły 6 z 11 bloków energetycznych. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację i uspokajają, że dostawy energii są cały czas zapewnione. A o oszczędzanie wody apeluje do mieszkańców ponad 600 gmin w całej Polsce.
2: Pani oszczędza wodę tu?
3: Akurat ja mam swoją studnię, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
4: Staram się po prostu, no nie mam wanny, także to i tak używam prysznica, to mniej zużywam wody.
2: Myje pani samochód?
3: Nie.
2: Przed nami ten najgorętszy dzień, ta kulminacja upału w tym tygodniu. Jaki jest państwa sposób tutaj?
5: No, mam na przykład wiatraki, nie wiem, je się lody.
0: Jak najbardziej można, a mazowiecką gminę Brwinów odwiedził Michał Dobrołowicz. No i przy takich ekstremalnych upałach można być nieco bardziej roztargnionym. Ukrop dotyka także włoskie miasta. No i właśnie chyba to roztargnienie sprawiło, że mieszkaniec Apulii na południu Włoch wyrzucił do kosza zwycięski kupon o wartości 1 000 000 euro. W jego odzyskaniu pomogli pracownicy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, którzy przeczesali wywiezione odpady. Ustalono, do której śmieciarki z pracą do zgniatania odpadów trafił worek zawierający ten bardzo cenny kupon. No i natychmiast wstrzymano wywóz. Szef firmy, podsumowując całą operację, powiedział: fortuna non olet, szczęście nie śmierdzi. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu. Dziś sport w RMF Max zdominowały doniesienia z kortów. Maja Chwalińska niestety za burtą turnieju WTA 1000 w Toronto. Nasza tenisistka uległa Australijce Talii Gibson 5-7-1-6. A z awansem do drugiej rundy za to Iga Świątek, która pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3. Na w Montrealu również Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000. Pokonał Marcosa Girona 7-5-4-6-6-2.
6: Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
0: Mówił nasz tenisista. Dziś, słuchajcie, polecamy wam spacer po supermarkecie. Tam przynajmniej działa klimatyzacja i tej klimatyzacji będziemy dziś potrzebowali wszyscy. Jest ekstremalnie gorąco w Polsce. 31 stopni zobaczymy nad morzem, 34 kreski w Poznaniu, podobnie w Zielonej Górze, 37 to Wrocław, 38 kresek Warszawa, Katowice, 39 Kraków, no i 40 w Rzeszowie. Także będzie ciężko, biometr niekorzystny, więc samopoczuciem nie będzie najlepiej.
7: Jest, są 2 minuty po godzinie 7, ale nie tylko market dzisiaj będzie chłodny.
8: Ja bym wybrał miejsce koło otwartego słoika z lodówkami. Każdy ma taki w lodówce, mało kto go dotyka. Także cisza, spokój. Czego chcieć więcej?
7: Także słuchajcie, my idziemy wyciągnąć półki z lodówki, to się więcej osób zmieści.
0: Ale ja pierwsza wchodzę, dobra? Ja pierwsza.
7: Weź mnie na kolana.
0: Dobra, chodź.

0: Niewiarygodnie to mówią, to jest niewiarygodnie dobry numer. Try and Drive By w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Co tu się dzieje? Słuchajcie, mamy to, wywalczyliśmy w głosowaniu Polska górą. Maria Skłodowska-Curie, słuchajcie, będzie na banknotach 20-eurowych, jeśli Europejski Bank Centralny zdecyduje się ostatecznie wypuścić. No i będzie tam wśród naprawdę różnych innych europejskich sław. Także mamy sukces, będziemy.
3: Ale to jest ważne w kontekście też naszych piłkarzy,
0: tak?
3: Bo to jedyne euro, na jakim możemy być.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Jak w ogóle to słyszeliście, to możecie śmiało kraść tą informację i opowiadać ludziom, że słyszeliście to w RMF Max.

0: kręci o poranku jak taka elektryczna szczoteczka. Nowy Alok i Jennifer Lopez 18 minut po godzinie 7 w RMFX.
1: Już za godzinę plus będzie kolizja. Będzie kolizja Księżyca i rakiety SpaceX. Co prawda nie było to planowane, trochę tam się omskło i to jest to taki mały wypadek przy pracy, że rakieta akurat znalazła się na kursie kolizyjnym z Księżycem, nie?
0: I uderzy w Księżyc?
1: I uderzy w niego z prędkością nawet 8500 km na godzinę. Przy odrobinie szczęścia i dobrym sprzęcie będzie można zobaczyć to w ogóle z Ziemi, nie?
2: A, wiecie co tak opowiadacie. Walnie to walnie. Po co drążyć?
1: Mówimy cały czas o rakiecie?
2: Tak, dokładnie.

jak gorąco. Ja pierdolę.

0: jeździł koło Werony we Włoszech traktorem w polu gigantyczny portret Marilyn Monroe. Ale normalnie pługiem, broną.
1: Ale widać to?
0: Widać, bo to zajmuje 27 tysięcy metrów kwadratowych.
2: I że on jeździł posionem, ja się tylko chciałem dowiedzieć. Posionem, naprawdę?
0: Nie, wyjeździł taką twarz, no wygląda to imponująco. No ewidentnie no, artysta za kółkiem traktora, no.
1: Ja powiem tyle. No. Zaorana, no.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Jak to będzie po włosku?
1: Zaranne!
2: Zaranne! A ranno jest 7:28 i bał za Magnetic.

0: 7:37 w RMF Max. Zapraszamy do naszego wodopoju.
1: Dobrze. Dzisiaj jest tak gorąco, że w wodzie, słuchajcie, nawet chce się pić. No i to jest temat naszej zabawy, którą zaczynamy przed godziną 8 w RMF Max.
0: Trzeba nam nagrać głosówkę, w której trzeba odpowiedzieć na pytanie, a właściwie dokończenie tego pytania. Dzisiaj jest tak gorąco, że...
2: No właśnie, że co? Że masło już nie jest tylko do smarowania, tylko do maczania.
0: A jak wy mówicie, kiedy jest gorąco, nagrajcie głosówkę, w szczególności jeżeli w ogóle nigdy się do nas nie odzywaliście.
2: Dokończcie zdanie na Messengerze RMF Max. Jest tak gorąco, że...
1: No, co wam teraz przyszło do głowy? No, to nagrywaj się i wysyłaj do RMF Max.
0: A najlepsza głosówka dostanie od nas wiatrak,
1: no
0: żeby
1: tak
0: się schłodzić. No przecież wiatraki rozdajemy. No
1: tak.
0: Halo, nie będziemy z nimi walczyć.
1: To wszystko dla was w RMF Max. Messenger RMF Max, dokończ zdanie. Jest tak gorąco, że...

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
4: Roxana, kupujemy klimatyzator.

0: na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Numer, który gna jak ten poranek. Fukaj i Lifka w RMF Max i chce więcej na 12 minut przed 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Jest tak gorąco, że nagraliście nam tyle fantastycznych głosów, jak bo razem robimy ten program, żeby cała Polska miała bekę. Słuchajcie, co się dzieje.
3: I mi się od razu zrobiło chłodniej.
4: Dzisiaj jest tak gorąco, że ptaki smażą się w locie.
3: Jest biedne ptaki, nie? Ale dobra, bo jeszcze mamy kolejne głosówki przecież.
5: Jest tak gorąco, że topię się szybciej niż moje oszczędności.
0: No to trzeba uważać na oszczędności, jak jest tak gorąco.
3: To w szczególności. I mamy jeszcze jedną.
6: Jest tak gorąco, że jak otwieram lodówkę, to nie z głodu, tylko dla klimatu.
3: Czuję, że ona tak samo dzisiaj ma z tą lodówką.
2: I dla was lecą na pewno nasze letnie gadżety od RMF Max, ale wiatrak, no, leci tutaj, w to miejsce.
7: Dziś jest tak gorąco, że nawet klimatyzator puka w okno balkonowe i prosi o wejście do domu. Pozdrawiam.
8: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ale jest paruwa, serio.

0: Co to tak fantastycznie gra? To jest Adam Lambert i Ghost Town.
1: Wow, jest 5 minut do godziny 8. Jest chłodno w studiu, ale klimatyzowanym. I jest gorąco dzisiaj, ale nie wiecie, jak bardzo jest gorąco.
2: Zaraz wam powiemy, od tego jesteśmy. Zaraz wam powiemy, prognoza pogody już się smaży. Zaraz będzie gotowa.
1: Zaraz będzie podane do stołu, także proszę się rozgościć, proszę sobie pościelić stół, tak się mówi, czy nie?
0: Dobra, tak, właśnie tak. Flash tak się będzie, ludzie.
1: Dobra, dobra.
3: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
3: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: If you love me, let me heal.
5: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych, sprawdzonych informacji. W skrócie, Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. S7 w okolicach Krakowa mocno zakorkowana. Na wysokości mogiły doszło do zderzenia 5 pojazdów. Jezdnia w kierunku Nowej Huty jest zablokowana. Niestety nie tylko korki będą dziś naszym problemem, bo ukrop nie odpuszcza. Cała pogodowa mapa świeci na czerwono. IMGW wydało ostrzeżenia i to są alerty trzeciego, najwyższego stopnia dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego, Mazowsza Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelszczyzny, Podkarpacia Małopolski, Śląska Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Podkarpacie zanotuje dziś 40 stopni. W tej chwili wyprzedzamy Hiszpanię, Portugalię czy Francję. No i sprawdzamy, czy klima w komunikacji miejskiej daje radę.
6: W tramwaju było super, w autobusie było obrzydliwie. No, że były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
7: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie.
8: Nie za zimno?
7: Nie, akurat. No, nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami
6: może być gorzej.
5: Usłyszał wczoraj w Warszawie nasz reporter Przemek Mzyk. No, my przypominamy, że dziś ostatnia szansa na przedłużenie ważności certyfikatów w apce mObywatel i warto to odbębnić, bo później czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzenia tożsamości. Wystarczy zalogować się do aplikacji.
9: Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. mDowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku mDowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.
5: Tyle Jakub Rybski. Tymczasem na lotnisku Chopina wylądowali już medaliści Ligi Narodów. Nasi siatkarze wrócili z turnieju z Chin. Na miejscu czekają kibice. Lada chwila będą mogli przywitać sportowców. No i to wszystko na teraz. Z kolejną taką treści wracamy do was punktualnie o 9:00, a teraz więcej sportu w RMF Max. Bądźcie z nami. Dziś walka o awans do fazy ligowej Europy zacznie Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski zmierzą się z węgierską ekipą Ferencvaros.
10: Mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz.
5: Mówił Erik Janża, kapitan Górnika. Start spotkania w Budapeszcie o 20:15, a na kortach świetnie poradzili sobie Iga Świątek, która awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 oraz Hubert Hurkacz, który zapewnił sobie awans do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Lody znikają dziś z półek szybciej niż wypłata. Na termometrach maksymalnie, no nawet 40 stopni miejscami. Tak będzie na Podkarpaciu. Nad polskim morzem nawet 34 stopnie dziś, no ale tam przynajmniej możemy wejść do wody, więc będzie przyjemnie. Jeśli chodzi o Poznań, podobnie 37 stopni to jest Wrocław, w Warszawie 38 kresek, 39 to Kraków. No trzeba będzie szukać cienia, pić dużo wody, no i na siebie uważać, bo w takim upale naprawdę będzie niebezpiecznie.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
11: Hity nam. Są 3 minuty po godzinie 8. Dobrze, że jesteście z RMF Max, bo w Maxie dzisiaj się po prostu płynie z tym porankiem.
12: O tak, słuchajcie, dzisiaj u nas będzie tyle wody. Będzie grane tyle wody.
11: No, będziecie mogli usłyszeć wodę na pewno najwięcej razy, najczęściej na wszystkich możliwych falach. Ale nie będziemy jej lać. Filip Kliber,
12: Karola Kowalska,
11: Mateusz Marek
12: i Dab Dogs.

0: Nie no, dzisiaj bez intensywnych ruchów. Dzisiaj to trzeba leżeć i odpoczywać. Taylor Swift i Shake It Off w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wstawaj, nie udawaj i od razu najważniejsze informacje. Ktoś zaczyna majstrować przy cenach wiśni.
4: No, co się stało?
3: Łokik się przygląda, czy czasami wśród handlarzy wiśni nie ma jakiejś zmowy. Ale... Bo jak się okazuje, te ceny są po prostu jakieś rekordowo niskie,
0: że
3: nie?
0: Że za darmo rozdają prawie?
3: Że prawie, że za darmo rozdają, nie?
4: No to ja nie wiem, czy trzeba uważać, jak ktoś podbija i próbuje ci jakieś wiśnie na gramy sprzedać.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Mordo, może jakąś wisienkę
4: na tort?

0: do zabrania ze sobą na wakacje i do pracy nowy Toby Romero i Fly High w RMF Max. 18 minut po godzinie 8.
1: No i...
0: O jest woda, dobrze. Pijcie wodę, to pamiętajcie, pijcie wodę.
2: Najlepiej nawodniony program w radiu.
3: Dzisiaj lejemy do pełna i pamiętajcie o tym.
2: Temat wody wraca, bo wiadomo, czy ona będzie dostępna za darmo w restauracjach, czy nie. To był grzejący mocno temat ostatnio.
0: Miał już jej nie być przecież.
2: No właśnie, ale jednak może wróci jako projekt ustawy, ale inny, tak przynajmniej mówi minister klimatu, wiadomo. No to co piłka w grze.
0: Co zrobić?
3: No. Matko Bosko, to ja, żeby się nie pogubić w takim razie, to jak będę szedł z żoną na rocznicę do restauracji, to dla pewności po prostu pójdę ze swoją wodą.
2: Ze swoją żoną też, wiadomo.
3: Ze swoją, no wiadomo, no. Ale jaką?
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: I po reklamie.

0: Cukinię na śniadanie zrobić.
1: Jezus Maria, jajecznicę. Po prostu ugotowałabym pewnie albo smażyła cukinię i bardzo intensywnie mówiłabym sobie, że to jest jajecznica. I wiem,
2: że to tak, powąchaj i powiedz, że to jest jajecznica.
3: To jest właśnie najważniejsza zasada w kuchni, o której się nie mówi za często, że gotuje też siła wyobraźni.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No a dzisiaj na śniadanie sobie można wyobrazić, że po prostu jest chłodno, zimno, nie? Można? Można spróbować przynajmniej.
2: Można, można. Siła wyobraźni jest bardzo silna. To jest zdanie na tatuaż.

0: Sorry, papi, w RMF Max, a w Polsce, sorry, ale taki mamy klimat. Jest 8:37, razem z wami się pobudzamy i razem mamy dla was najlepsze rzeczy dla ekipy.
1: No i to prawda, słuchajcie, wakacyjny poranek, wiemy, że czasami nie ma czego słuchać, nie ma czego oglądać, nie ma problemu. U nas nie ma powtórek, u nas są same nowości. Nowy wakacyjny serial o miłości, kolejny odcinek, wiem, że czekacie. No dajcie głośniej.
0: Zaczynamy po prostu, zaczynamy. Tak.
2: Pierwszy radiowy serial o miłości.
3: Miłość jest krótkowzroczna.
2: Mati i Sandra spotykają się na naszym miłosnym przystanku Paradise. Ciekawe, czy uda im się wspólnie wsiąść do tego autobusu z napisem Love.
4: A czy ty jesteś dzisiejszą temperaturą?
2: Cesarz podrywu, mechanik namiętności, idzie jak burza.
1: Ale jestem, ale że co, że jestem taka wysoka?
4: Nie, powinnaś być w Hiszpanii.
5: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato

0: Jeszcze więcej. Jeszcze więcej słonecznych numerów. Moving to the Sun na 12 minut przed 9.
1: Karola i Mateuko.
2: My wczorajszy dzień, słuchajcie, mamy zaznaczony na różowo w kalendarzu tutaj w RMF Max, bo co to się działo wczoraj po południu w RMF Max?
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: No, bo kochamy rozdawać wam pieniążka.
0: Tak.
5: I 15 tysięcy złotych koła poleciało wczoraj do Dominiki. I pewnie myślicie sobie, nie, to niemożliwe. Nie, mi się to nie uda. A to jest bardzo proste.
2: Co więcej, jak myślicie, że nie mamy?
0: Proszę.
2: Słuchajcie,
0: was.
2: My nie mamy?
0: Ja nie mam.
5: W Maxie się wygrywa kasę w zabawie Casa de Palma. Jak to zrobić? To jest bardzo proste.
2: 7327. Tutaj też hasło Max z SMS-em za 3,69 z VAT-em. Albo wchodzisz na naszą stronę rmfmax.pl. Gdzie ci wygodniej, gdzie ci lepiej, zgłoś się teraz i wygraj 15 tysięcy na wakacje.
0: To nie jest naprawdę takie trudne, jak ci się wydaje. Przekonaj się.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
5: A czy najwięcej szczęścia nie jest przypadkiem o poranku? Warto sprawdzić.
2: Tak, no 7327.

0: No to coś mrożącego krew w żyłach dla facetów. Kochanie, miałam mały wypadek z autem.
1: Dzisiaj jest naprawdę gorąco, więc szukamy sposobów na schłodzenie razem z najlepszą ekipą oczywiście.
2: Kilka zimnych słów zawsze się przyda.
1: Wiadomo, na takie temperatury jak złoto.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: siebie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Już 9:00, czas na flash w RMF Max. Kacper Frąckowiak, zapraszam. Unijni przywódcy chcą zablokować nielegalnym migrantom legalizowanie ich pobytu na terenie Unii Europejskiej. Wczoraj, jak już mówiliśmy we fleszach, odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii w sprawie hiszpańskiej Ceuty, miasta położonego w północnej Afryce.
6: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wierzy nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała, lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
5: Mówił Maciej Duszczyk, wiceszef w MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu.
3: Słuchacie RMF Max.
5: Przed południem poznamy wyniki audytu w warszawskim Szpitalu Południowym. Ma on wyjaśnić szereg nieprawidłowości, do których dochodziło w lecznicy. Przypomnijmy, koordynatorem SOR był tam lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił przeszło 1,5 miliona złotych. Przenosimy się na południe. Kolejne 3,5 miliona złotych z rządowej kasy na odbudowę po powodzi sprzed blisko 2 lat. Kasa trafiła do powiatów Nyskiego i Głubczyckiego oraz gmin Branice, Walce i Lewin Brzeski. W planach m.in. odbudowa turystycznie ważnych dróg.
7: Bardzo ważne też z punktu widzenia tej turystyki gospodarczej, którą uprawiają Czesi, czyli to są drogi, przez które przejeżdżają do nas, do naszych marketów, sklepów i restauracji.
5: Mówił burmistrz Branic Sebastian Baca. Słońce mocniej grzeje, a wielu z was rusza nad wodę i na plażę, żeby złapać trochę letniego relaksu. Dla dziecka przydać się może opaska, nie zgubka. Posłuchajcie, co powinno się na niej znaleźć.
8: To trzeba po prostu wpisać imię i nazwisko dziecka czy rodzica.
9: Głównie chodzi tutaj o numer telefonu. Jeżeli jest miejsce, możemy oczywiście umieścić imię i nazwisko dziecka, tak żebyśmy wiedzieli, jak się dziecko nazywa. W stresie niekoniecznie każde dziecko będzie w stanie nam określić i powiedzieć, jak się nazywa, ale oczywiście kluczowym wpisem jest numer telefonu do opiekuna prawnego bądź rodzica.
5: Mówiła aspirant Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.
3: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Synoptycy wydali ostrzeżenia dla większości regionów. Północ Pomorza, Lubuskie oraz Dolny Śląsk to burze, więc warto przygotować się na gwałtowne zmiany. Oprócz tego jedynie na Warmii i w części Podlasia nie będzie dzisiaj upałów. Na południu najcieplej, tam w ciągu dnia nawet 39-40 stopni. Mowa o Małopolsce, Śląsku czy Opolszczyźnie i Lubelszczyźnie. Centrum to 35 plusowych kresek, podobnie na Kujawach. 32 stopnie utrzymają się na Pomorzu oraz w Lubuskiem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
11: 3 minuty są po godzinie 9:00. My się żegnamy we wstawaj nieudawaj, żegnamy się z RMF Max, ale
12: jesteśmy na TikToku. Jesteśmy na TikToku. Dołączcie do nas i bawcie się razem z nami. Są fajne nagrody do wygrania. Również
11: można
12: tam
11: wbić tam jeszcze, przedłużyć sobie poranek, a my dziękujemy za Max. Najlepszy poranek w tym kraju, który robimy razem z wami.
12: Do jutra. Pa.

kto jeszcze dzisiaj nie był ani na TikToku, ani na Instagramie, ten sociale ma w radiu, bo muzykę również z sociali wam gramy. Ring My Bell to za nami w RMF Max, a przed nami, moi drodzy, no nie lada wyzwanie. Trzeba się będzie dzisiaj schładzać wszelkimi sposobami, które znacie i wszelkimi, które uda nam się dzisiaj poznać. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, taka misja dzisiaj przed nami, a to jest Lato na Maxa w RMF Max oczywiście.

wam coś powiem, Bledka to się na pogodzie zna i mam na to dowody. Dwa dni, ten kawałek właśnie za nami w RMF Max, a przed nami, no właśnie, dwa dni upałów, dzisiaj i jutro, a od piątku poczujemy ulgę. Momentami nawet aż za dużo, bo z tego co czytam, idzie do nas przeokropna zima.

0: tryb chill out w RMF Max to David Guetta, Alok i Stick Figure. Tak wam właśnie gramy, ale śledzimy też tych najbardziej wychillowanych słuchaczy, a do nich dzisiaj z całą pewnością należy Dominika, która wczoraj po południu wygrała 15 tysięcy złotych.
1: Nie spodziewałam się, powiedziałam, że dzisiaj to jest ostatni raz, jak zwykle, jaki wyszamy.
0: I słuchajcie, może to jest metoda, powiedzieć sobie, że dzisiaj to już naprawdę ostatni raz. I być może to właśnie przyciągnie do was 15 tysięcy złotych. Wygrane wczoraj przez Dominikę mogą być wygrane dzisiaj przez ciebie. Zaglądaj na rmfmax.pl albo już teraz ślij SMS-a z hasłem Max na numer 7327 za 369. I uwaga, teraz, właśnie teraz odpalam rundę bonusową i każde wasze zgłoszenie pomnożę razy 500. Lecimy. Walczymy o 15 koła. To kasa de palma. Pieniądze po prostu leżą pod palmą. Wystarczy wysłać SMS-a, żeby się do nich zbliżyć. RMF.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: I po reklamie.
2: Jak najlepsze wspomnienia.

0: w Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Synoptycy wydali ostrzeżenia dla większości regionów. Północ Pomorza, Lubuskie oraz Dolny Śląsk to burze, więc warto przygotować się na gwałtowne zmiany. Oprócz tego jedynie na Warmii i w części Podlasia nie będzie dzisiaj upałów. Na południu najcieplej, tam w ciągu dnia nawet 39-40 stopni. Mowa o Małopolsce, Śląsku czy Opolszczyźnie i Lubelszczyźnie. Centrum to 35 plusowych kresek, podobnie na Kujawach. 32 stopnie utrzymają się na Pomorzu oraz w Lubuskiem.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

rozpędzone wakacyjne granie to oczywiście Another Talk to You w RMF Max. Numer, który przenosi nas momentalnie w jakieś miejsce, gdzie jest trochę więcej cienia i widzimy, że to słońce gdzieś tam jest, ale jednocześnie możemy się przed nim schować. Tak działają numery w RMF Max. Dzisiaj szczególnie, kiedy te upały będą przepotężne. No i właśnie, my szukamy dzisiaj wspólnie tych sposobów na to, jak tu się schłodzić. I mam do Was pytanie, a w zasadzie prośbę o chłodzące dźwięki. Nagrywajcie to na głosówkę przez Messengera RMF Max. Chłodzące dźwięki, co Wam tylko przychodzi do głowy, śmiało podsyłajcie. Chciałabym w zamian płacić w ustawieniach klimatyzacji, takich optymalnych dla każdego, ale mam gadżety RMF Max, więc zestaw wakacyjnych gadżetów RMF Max w zamian za chłodzące dźwięki przesłane na głosówkę przez Messengera. Śmiało piszcie, poschładzajmy się jakoś wspólnie. RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Jak długi dzień pełen słońca.
8: Jak impreza na plaży.
9: Jak noc w namiocie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: W najbliższych godzinach szarości mają pojawiać się wyłącznie na zachodzie kraju, ale nie będzie ich zbyt wiele. Z czasem mają przesuwać się na wschód i mogą przynieść deszcz, a miejscami burze. Szczególnie w Lubuskiem i na północnym zachodzie. Pozostałe regiony będą dosyć słoneczne. Dzisiaj też naprawdę gorąco. W prognozach widzimy, że na pomorskich termometrach słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 33 kreski. 2 stopnie więcej będą w centrum kraju oraz na zachodzie. Południe i wschód to najwyższe temperatury, nawet 40 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Hity na
15: i siemano po 10:00. Nie mówię dzień dobry, bo byłby dobry, gdybyśmy wszyscy byli na urlopie, ale takich cudów nie ma. Natomiast z lekką zazdrością macham w kierunku tych, którzy mogą sobie odsapnąć i się urlopować. Pięknej środy wam życzę, ale tym, którzy w pracy, też wszystkiego dobrego na dzisiaj. Natalia Kawałek, a to lato na maksa w RMF Max oczywiście, a przed wami piękny duet Martin Garrix i Ed Sheeran.

To Robin Schulz i Barbs z kawałkiem Better Times w RMF Max. To jest lato na maksa i tutaj szukamy sposobów na to, żeby sobie trochę poprawić humor. Niezależnie od tego, czy jesteście na urlopie, czy jesteście w pracy, o dobry humor zawsze warto walczyć, a jest informacja, która może wam nastrój poprawić i to bardzo, szczególnie w takie upały jak dzisiaj. Uwaga, za 141 dni będziemy mieli Boże Narodzenie. I jedno jest pewne, być może śniegu nie będzie, ale z całą pewnością będzie chociaż odrobinę chłodniej. I będzie jeszcze barszcz z uszkami, a jak jest barszcz z uszkami, to wiadomo, że życie jest od

Ja wiem, że to jest jeden z waszych ulubieńców, Gips, w składzie jeszcze z Kukonem i Jonatanem. Kawałek Ty masz w RMF Max, aktualnie na miejscu numer 10 naszej listy Hot Bands. Ale czy będzie wyżej, czy może gdzieś tam spadnie? Wszystko zależy od was. Zaglądajcie na rmfmax.pl, zakładka Hot Bands. Tutaj głosujecie i tutaj zgarniacie maksowe słuchawki, śmiało. Jeżeli macie ochotę na więcej dobrych brzmień, to po prostu zostańcie blisko radia, a najlepiej dajcie trochę głośniej, bo teraz chłopak, który jest moim prywatnym ulubieńcem. Sober, już teraz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: What a life, co za życie i co za kawałek. Mega kosur w poczekalni listy Hot Bands. Fischer wraca i czeka na wasze głosy w Polsce i wysoką pozycję może już jutro. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. The hits
1: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
14: masz. I po reklamie.
15: Jak leżenie nad rzeką.
16: Jak prawdziwy spontan.
15: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: W najbliższych godzinach szarości mają pojawiać się wyłącznie na zachodzie kraju, ale nie będzie ich zbyt wiele. Z czasem mają przesuwać się na wschód i mogą przynieść deszcz, a miejscami burze. Szczególnie w Lubuskiem i na północnym zachodzie. Pozostałe regiony będą dosyć słoneczne. Dzisiaj też naprawdę gorąco. W prognozach widzimy, że na pomorskich termometrach słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 33 kreski. 2 stopnie więcej będą w centrum kraju oraz na zachodzie. Południe i wschód to najwyższe temperatury, nawet 40 stopni.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

to Męskie Granie Orkiestra w RMF Max. A z tematów miłych, również takich, o których panowie śpiewali, no to wszelkie sposoby na chłodzenie, szczególnie w dzień taki jak ten, to jest najmilsza rzecz na świecie. Prosiłam was o przesyłanie chłodzących dźwięków przez głosówki na Messengerze RMF Max i proszę bardzo, teraz się wszyscy poschładzamy. Na siebie właśnie dmucha Ania, która siedzi w autobusie bez klimatyzacji. Jeżeli wy macie jakieś przyjemne, chłodzące dźwięki, śmiało nagrywajcie głosówki przez Messengera RMF Max, a w zamian polecą do was nasze wakacyjne gadżety, więc śmiało głosówka przez Messengera RMF Max. Chłodzące dźwięki przyjmujemy w każdych ilościach. Nie wiem, czy to was schłodzi, ale na pewno wam się to spodoba. Nowa Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: Kolego Pikachu!
5: Nie!
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dzisiaj w kraju będzie naprawdę gorąco. Synoptycy wydali ostrzeżenia meteo dla większości regionów. Najwyższe temperatury prognozowane są na południu, w Małopolsce, na Opolszczyźnie, Lubelszczyźnie i Śląsku. Termometry mogą wskazać nawet 39-40 stopni. W centrum kraju i na Kujawach około 35 kresek, a Pomorze i Lubuskie to 32 stopnie. Zachmurzenie będzie przemieszczać się z zachodu na wschód. Na północy Pomorza, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku możliwe są burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Czuję w kościach, że to będzie dobra godzina. Szczególnie, jeżeli w tej godzinie pozwolicie sobie na dodatkową kawę. Szczególnie, jeżeli to będzie kawa, do której będziecie mogli dolać sobie albo zimnego mleka, albo dorzucić jakąś kostkę lodu. Albo uda wam się wyrwać w jakieś chłodniejsze miejsce, choćby to miało być w pracy pod okiem szefa, byleby tylko chłodziło. DJ Gorza, Jason Derulo, od nich zaczniemy 11.

0: Takie emocje na najwyższych obrotach mamy dla Was w RMF Max. Z jednej strony muzycznie Alan Walker i Ava Max razem z numerem Fate, ale z drugiej strony emocje się pojawią z całą pewnością, kiedy dzisiaj Ania z Fiołasem będą do kogoś dzwonić w temacie 15 tysięcy złotych. Casa de Palma to jest nasza zabawa, która cały czas trwa i wczoraj miała tak piękny finał.
1: Nie wierzę!
2: 15 tysięcy złotych!
0: O matko i nawet córko do tego wszystkiego jeszcze. Dominika wygrała u nas wczoraj 15 koła, a dzisiaj taki los może spotkać ciebie. Co zrobić, żeby mieć szansę na taką radość, na takie zaskoczenie? SMS o treści MAX ślecie na 7327 za 3,69 albo zgłaszacie się online przez rmfmax.pl. A do tego wszystkiego, a co tam, trochę wam pomogę. Troszeczkę, chociaż razy 650 pomnożę każde wasze zgłoszenie, które zostanie wysłane właśnie teraz, przez kilka najbliższych minut. SMS MAX 7327 mnożymy razy 650, ale tylko teraz. Pospiesz się, jeżeli chcesz mieć taką radość jak Dominika.
1: O,
3: MAX. Reklama.
4: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. O, wiedziałem.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
18: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
21: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
22: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: i po reklamie.
2: Jak najlepsze wspomnienia.
3: Jak buszowanie po lesie.
17: Jak spotkanie.

0: I to są chłodzące dźwięki w RMF Max z trochę mrozu, czyli mrozu, po prostu, na środowe przedpołudnie. Tymczasem prosiłam was, żebyście na Messengera RMF Max podsyłali dźwięki chłodzące. No to zróbmy to sobie teraz wszyscy razem, dajcie głośniej i chłodzimy.
1: Chłodzące dźwięki, zamrażarka minus 19.
0: Czyli najlepsze miejsce na spędzenie środy to był Marcin. A teraz szukamy dalej kolejnych chłodzących dźwięków.
2: A ja chłodzę tak.
3: Zima, zima, zima, pada, pada śnieg. Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to.
0: I proszę bardzo, tak sobie też można radzić, bo każdy sposób na ochłodzenie jest po prostu dobry, szczególnie kiedy temperatura zbliża się niebezpiecznie do 40. Bądźcie ostrożni, uważajcie na siebie i dzielcie się chłodzącymi dźwiękami, chociaż tak sobie pomożemy na odległość. Śmiało Messenger RMF Max, a gadżety nasze wakacyjne czekają.

0: jak Jennifer Lopez tak śpiewa, to tak musi być. Everything's fine. Wszystko jest dobrze. Alok razem z J-Lo w RMF Max. A tymczasem przypomnienie od Rafała, taka głosóweczka do nas spłynęła na Messengerze RMF Max.
1: Ale hulka.
0: To. Rafał dobrze mówi. Nawadniamy się dzisiaj i to szczególnie. A za chwilę trochę więcej argumentów, dlaczego warto się nawadniać, czyli najnowsza prognoza pogody. Zostańcie blisko.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Adam, nie poznaję cię.

0: Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Dzisiaj w kraju będzie naprawdę gorąco. Synoptycy wydali ostrzeżenia meteo dla większości regionów. Najwyższe temperatury prognozowane są na południu, w Małopolsce, na Opolszczyźnie, Lubelszczyźnie i Śląsku. Termometry mogą wskazać nawet 39-40 stopni. W centrum kraju i na Kujawach około 35 kresek, a Pomorze i Lubuskie to 32 stopnie. Zachmurzenie będzie przemieszczać się z zachodu na wschód. Na północy Pomorza, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku możliwe są burze.

0: eteryczna, taka zwiewna, tabletka oczywiście w RMF Max z numerem, komu miałabym powiedzieć. I od razu robi się przyjemniej. Przyjemnie też będzie, pięknie i zwiewnie też, miejmy nadzieję, na Baloniadzie. Ogrodzieniec to pod Krakowem, to właśnie tutaj możecie wybrać się w ten weekend, bo tutaj organizowany będzie aeropiknik Baloniada 2026. No i będzie przede wszystkim przepięknie ze względu na scenerię, ruiny zamku w Ogrodzieńcu, a do tego światło, muzyka, balony, pokazy akrobatyczne, no starty balonów, przy okazji też takich balonów, wiecie, potężnych, na ogrzane powietrze, atrakcje dla całych rodzin, ale też dla indywidualistów będzie okazja, żeby no pobujać w obłokach przy okazji. Zaglądajcie na rmfmax.pl, bo tutaj rozdajemy Wam zaproszenia i bilety na lot balonem właśnie na tym wydarzeniu. Baloniada, Ogrodzieniec, to już w ten weekend piękne rzeczy będą tam na Was czekać, no i piękne atrakcje możecie zgarnąć na rmfmax.pl.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A w temacie nowości Swedish House Mafia, Lykke Li, to jest ekipa, której potrzebujecie na środowe przedpołudnie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
11: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: W najbliższych godzinach pogoda będzie się stopniowo zmieniać. Początkowo więcej chmur pojawi się na zachodzie kraju, ale z czasem zachmurzenie zacznie przesuwać się na wschód. Miejscami może przynieść też opady deszczu, a także burze, szczególnie w Lubuskiem i na północnym zachodzie. Termometry pokażą dziś naprawdę wysokie wartości. Na Pomorzu temperatura sięgnie około 33 stopni, w centrum i na zachodzie kraju będzie jeszcze cieplej, bo około 35 kresek, a największy upał czeka mieszkańców południowej Polski, bo tam dzisiaj nawet 40.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Hity na maksa.
4: Dzisiaj nie tylko hity na maksa, ale na maksa ustawiamy też klimatyzację, wentylatory wszelkiego rodzaju, no i chłodzenie na przykład w lodówce. Kochani, tam trzeba też sprawdzić. I żeby nam się dobrze żyło, to witam was o zięble. Natalia Kawałek już po 12. No i gramy. Hity na maksa obiecane. Axwell i Bon. No to jest banger.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: przy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A ja mam nadzieję, że wy wiecie, że w RMF Max gramy hity na maksa, bęgery nowiutkie, świeżutkie, ale też takie z nutką nostalgii, takie podrzucamy z wielką radością i dlatego wygrzebaliśmy dla was na dzisiaj Sonic, brytyjską piosenkarkę, o której istnieniu być może zapomnieliście, ale warto o niej pamiętać, bo ten głos, no słuchajcie, to są niesamowite wibracje, które poczujecie w całym ciele. Gdybyście chcieli usłyszeć ją na żywo, to w tym roku Wielka Brytania, Hiszpania tutaj koncertować będzie i w sierpniu, i we wrześniu, i w październiku, i w grudniu. A teraz na żywo, można powiedzieć, w RMF Max. Sonic, dajcie głośniej.

0: Ale Farben i René Miller, to ich usłyszeliście przed momentem. A teraz pora, żebyście usłyszeli Dominikę, która wczoraj u nas wygrała 15 tysięcy złotych. I taka jest jej szczera reakcja na to wydarzenie.
1: No super, jeszcze to nie dociera do mnie.
0: Mam nadzieję, że do Dominiki już dotarło, że jest bogatsza o 15 tysięcy. Jeżeli wy chcecie podzielić jej los, nie ma nic prostszego. Zaglądajcie na rmfmax.pl. Tutaj czekają na was szczegóły, tutaj przyjmujemy wasze zgłoszenia. Zgłoszenie możecie też słać SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 369. Czeka 15 tysięcy złotych, albo maszynka do popcornu, albo Instax, albo głośnik JBL, albo woda kokosowa. Także sporo smakołyków i dobroci dla was mamy. rmfmax.pl. Tutaj szczegóły. Casa de Palma. MAX.
2: Reklama. Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i ELS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Słowo.
17: Na metę.
18: Kamperem.
19: Bez granic.
16: Na lody.
20: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
21: RMF Max.
22: Lato na maksa.
23: Lato na maksa.

0: Era RMF Max?
1: Jeju, ale chłodno nad tym morzem.
0: I takie morze w swoim domu zrobił Tomek. Tomek, mam nadzieję, że nie masz teraz za dużo sprzątania. A tym, którzy marzą już o chłodzie, podsyłam tę nieco chłodniejszą porę dnia, a w zasadzie nocy, porę doby, okej? Obejmuję noce. Jonathan Liwka i PZ już teraz.

0: gwarantująca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedzaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Na rower.
13: Na koncert.
14: Na spacer.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: W najbliższych godzinach pogoda będzie się stopniowo zmieniać. Początkowo więcej chmur pojawi się na zachodzie kraju, ale z czasem zachmurzenie zacznie przesuwać się na wschód. Miejscami może przynieść też opady deszczu, a także burze, szczególnie w Lubuskiem i na północnym zachodzie. Termometry pokażą dziś naprawdę wysokie wartości. Na Pomorzu temperatura sięgnie około 33 stopni, w centrum i na zachodzie kraju będzie jeszcze cieplej, bo około 35 kresek, a największy upał czeka mieszkańców południowej Polski, bo tam dzisiaj nawet 40.
11: RMF Max.
10: RMF Max.
11: RMF Max.

Dainoro, Gigi D'Agostino w RMF Max. In my mind, w naszych głowach pełna lista, mam nadzieję, sposobów na to, jak się możemy dzisiaj schładzać, bo będzie jeszcze cieplej i cieplej, ale spokojnie, przyjdą jeszcze chłodniejsze momenty. Tak tylko przypomnę, 141 dni dzieli nas od Bożego Narodzenia, przeliczając na godziny 3396, mniej więcej, już na minuty i sekundy nie będę wam tego przeliczała, ale generalnie 20 tygodni i zrobi się chłodniej. Zresztą chłodniej na pewno zrobi się jeszcze wcześniej, także o tym warto myśleć, o tym, że będziemy sobie śpiewali niedługo Last Christmas, ubierali choinkę i wiecie, wtedy to sobie złapiemy taki chłodniejszy oddech. Chłodniejszych momentów w ciągu dnia wam życzę dzisiaj. Natalia Kawałek, dzięki piękne. No i do usłyszenia, do jutra. Trzymajcie się chłodno, pa! Sposobów na schłodzenie z całą pewnością Anka z Fiołasem będą szukać już od 13, a do 13 między innymi ten dżentelmen zostaje z wami. To Somber.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: Jak ognisko na działce.
14: Jak wieczór na rolkach.
15: Jak leżenie nad rzeką.
16: Tak brzmi lato. Na maksa.
17: Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Na termometrach dzisiaj prawdziwy żar. Najwyższe temperatury pojawią się na południu kraju. W Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie i Lubelszczyźnie termometry wskażą 39-40 stopni. W centrum i na Kujawach będzie 35 kresek, a Pomorze i Lubuskie oraz Zachodniopomorskie to 32 stopnie. Na termometrach dzisiaj wysoko, ale mogą się też pojawić gwałtowne zmiany, bo zachmurzenie będzie się przemieszczać z zachodu na wschód, a na północy Pomorza, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku możliwe są burze.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Całkiem chłodna ta środa, prawda?
22: Jak chcesz mieć na przykład saunę w pracy, to zakładasz czapkę, rękawiczki, długie skarpety i zobacz, można połączyć przyjemne z pożytecznym.
21: I za darmo! No. A tak lubimy najbardziej Janka Fioła. Dbamy o dobre lato. Do 17 z wami to jest lato i wszystko gra w RMF Max.
22: Siema!
21: Max. Najwięcej świeżych hitów, które działają jak kurtynka wodna, macie je u nas.

0: patrzę na termometr i bardziej niż moving to the sun, powiedziałbym, że moving to the cień. Everybody, Huzel w RMF Max.
1: No dzisiaj to na pewno można się schronić w cieniu naszej palmy. I ja wam to bardzo serdecznie polecam, bo Dominika wczoraj... Wygrałaś 15 tysięcy w RMF Max zabawie Casa de Palma. Takie kokosy dzisiaj.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Uzupełniliśmy tę kasę i dzisiaj znów jest do wzięcia.
1: 15 tysięcy złotych do wygrania? Możecie znaleźć się już dzisiaj pod palmą, ale teraz wejdźcie na rmfmax.pl, żeby zgłosić się do zabawy, bo mamy w tym momencie rundę bonusową. 550 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Ale, żeby nie było, macie tylko 10 minut.
1: Choć to jest mało czasu.
0: Zróbcie to od razu, to skorzystacie. 550 losów za jedno zgłoszenie do dzieła rmfmax.pl.
1: 15 tysięcy do wzięcia dzisiaj po południu.
3: Reklama.
4: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 zł.

0: produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Na plażę z ekipą.
9: Na formę.
10: Na zdrowie.
11: Na gorąco.
12: Tak brzmi lato. Na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa.

0: Taki sezon to ja rozumiem. Dawid Podsiadło w RMF Max. Trwa również sezon na rowerowe podróże i proszę, można przejechać się najdłuższą trasą wzdłuż Bałtyku od Kopenhagi aż po Gdańsk i ciekawostka, możecie wypożyczyć rower w Kopenhadze, w stolicy Danii, a oddać go właśnie w Gdańsku.
1: I odwrotnie też można.
0: I w drugą stronę też,
1: może
0: tylko że jedziesz tyłem.
1: W Max. A wiesz, że były takie rowery kiedyś, że jak chciałeś pedałować do tyłu, to hamowałeś? To no. Byś daleko nie zajechał, proszę pana.
0: Droga bez powrotu. DJ Godza i Jason Derulo teraz w RMF Max.

0: Człowiek to nawet by potupał nogą do tego numeru.
1: Ja już to zrobiłam.
0: Tak ciepło. Ring my bell, HVMS Max. Dzisiaj niektóre modele wskazują, że możemy pobić historyczny rekord ciepła w Polsce. Ponad 41 stopni dziś.
1: Ja się nie dziwię ludziom, że się boją 40. Naprawdę. To można odczuć bardzo mocno.
0: Po 40, ale jeśli chodzi o temperaturę, to niestety się nie sprawdza. My sprawdzamy prognozę za moment po drodze. Calvin Harris i jego Summer w RMF Max.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: I po reklamie.
7: Na luzie.
8: Bez granic.
7: We dwoje.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: Lato na maksa.
8: Lato na maksa!
11: Na termometrach dzisiaj prawdziwy żar. Najwyższe temperatury pojawią się na południu kraju, w Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie i Lubelszczyźnie. Termometry wskażą 39-40 stopni. W centrum i na Kujawach będzie 35 kresek, a Pomorze i Lubuskie oraz Zachodniopomorskie to 32 stopnie. Na termometrach dzisiaj wysoko, ale mogą się też pojawić gwałtowne zmiany, bo zachmurzenie będzie się przemieszczać z zachodu na wschód, a na północy Pomorza, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku możliwe są burze.
12: RMF Max.
13: RMF Max.
12: RMF Max. Bueno.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: My za to bardzo, bardzo, bardzo chcielibyśmy, żebyście to wy zabrali. Te letnie zestawy gadżetów, które mamy w studio.
1: Lato w pełni, wakacje w pełni, a dzisiaj jeszcze taki upał, że nic, tylko sobie pomóc nawzajem. Wystarczy, że nam nagracie głosówkę na Messengerze RMF Max. Co was przyprawia o dreszcze?
0: W taki upał właśnie. Co mogłoby sprawić, że nagle zrobiłoby wam się zimno? SMS wykryto nietypową aktywność na twoim koncie.
1: No, to powiem tobie, od razu mam ciarki, ale na przykład taki kolega, który siedziałby obok i mlaskał albo robił... To też mnie od razu
0: albo
1: przyprawia
0: dreszcze. Albo egzaminator na prawko, który mówi, proszę zjechać na...
1: Jejku, ała!
0: Czekamy na głosówki, nagrywacie je na naszym Messengerze. Co w taki upał mogłoby was zmrozić? Najfajniejsze nagradzamy zestawami letnich gadżetów RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Takich nowości tego lata chcielibyśmy jeszcze więcej. Tobi Romeo, jego Fly High.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Ląd. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Pytamy was o to, gdzie chcecie leżeć w lodówce.
3: Hej, RMF Max, ja to bym chciała leżeć wśród fasolki szparagowej, ponieważ nikt nigdy w niej nie grzebie i nikt by mnie nigdy nie znalazł.
4: No i to jest sposób właśnie, jak można unikać pracy.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. The hits
7: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I po reklamie.
15: Na randkę.
16: Na dziko.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dziś termometry wskażą naprawdę wysokie wartości. Najgoręcej będzie na południu kraju, bo tam temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Centrum i zachód Polski to 35 kresek, a na Pomorzu 33. Pogoda ma się jeszcze stopniowo zmieniać. Początkowo więcej chmur pojawi się na zachodzie, a z czasem zachmurzenie będzie przesuwać się na wschód. Miejscami mogą wystąpić też opady deszczu, a także burze. To szczególnie w Lubuskiem i na północnym zachodzie kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Minęła druga, kolejna godzina pełna hitów przed nami.
3: Nuda w pracy? To będziemy mieli dla was za moment zagadkę.
2: Zobaczymy, jak sobie z nią poradzicie. Tu Ania i Fioła, witajcie w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: gdzie można najwięcej świeżych letnich hitów znaleźć? No to żadna zagadka, wiadomo, w RMF Max, Andy Dust za nami.
1: Mamy lepszą zagadkę, zdecydowanie. Jak ją odgadniecie, to uwaga, macie 1000 szans w naszej zabawie Casa de Palma.
0: Ale trzeba rozszyfrować zagadkę, którą zaraz wam przedstawimy.
1: I wysłać odpowiedź na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. A zagadka brzmi następująco.
0: Mam długi pień, lecz nie jestem drzewem z lasu. Daję pyszne kokosy i sporo hałasu, gdy wiatr targa me liście na rajskiej plaży. O odpoczynku w mom cieniu każdy marzy.
1: Kim
0: jestem?
1: Jest Fiołas. Jeśli już wiecie, wysyłajcie odpowiedź. To jest tylko jedno słowo. Na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: Kto trafi, 1000 szans na 15 tysięcy zgarnia od razu.
1: Bardzo mi się podoba, że masz długi pień, wiesz? Naprawdę. I nie jesteś drzewem z lasu, jakby co. Gracie o 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma. Wystarczy wysłać to jedno słowo. Odpowiedź na zagadkę na 7327.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
13: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
12: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
13: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
12: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
13: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
12: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
13: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
17: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato!

0: idealnie pasuje do tego, co mamy za oknem. Fire, fire w RMF Max. No sam pan premier dzisiaj zaskoczył rolką, taki zapocony tuż po swoim porannym joggingu. Nagrał, że było u niego maksymalnie 25 stopni o 7 rano, jak biegał, a i tak ledwo żyje, więc poprosił, aby pracodawcy dali dziś fory pracownikom.
1: I my się też pod tym podpisujemy, bo zmiany, jeśli chodzi o max temperaturowy w pracy, dopiero od nowego roku. I tu ciekawostka, słuchajcie, kto na otwartej przestrzeni pracuje, to w nowym roku, gdy będzie 32 stopnie na termometrze, będzie miał wolne o ile?
0: No?
1: Jego wydatek energetyczny w pracy to więcej niż 1500 kalorii. Czyli kurier się nie łapie, kelner w ogródku gastronomicznym też się nie łapie.
0: Ale czekaj, ale jak to mierzyć w ogóle? No to jakiegoś smartwatcha chyba trzeba wręczyć takiemu pracownikowi.
1: Ale
0: no?
1: Takiego patriotycznego, rządowego. Aha. Zaraz wiemy, kto założy na to firmę i będzie je sprzedawał. Od razu będzie miał połączenie z M-Obywatelem.
0: IKP i do tego jeszcze lokalizacja.
1: Najlepsza lokalizacja dziś to w cieniu.
0: Albo po prostu przy lodówce tam. Lekko uchylonej oczywiście.
1: Wiadomo, jaką część tam wsadzamy, gdy stajemy. Taylor Swift teraz.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Nie, w sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
8: Jak tak? To Allegro.

0: gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: Do Lego Pikachu!
1: Nie!
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: Jak długi dzień pełen słońca.
11: Jak wypad nad wodę.
12: Jak ognisko na działce.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: Dziś termometry wskażą naprawdę wysokie wartości. Najgoręcej będzie na południu kraju, bo tam temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Centrum i zachód Polski to 35 kresek, a na Pomorzu 33. Pogoda ma się jeszcze stopniowo zmieniać. Początkowo więcej chmur pojawi się na zachodzie, a z czasem zachmurzenie będzie przesuwać się na wschód. Miejscami mogą wystąpić też opady deszczu, a także burze. To szczególnie w Lubuskiem i na północnym zachodzie kraju.

0: break my heart.
1: Ona nigdy nie zawodzi. Dua Lipa i Break My Heart w RMF Max. I wy też nie. Sprawdzamy głosówki na naszym Messengerze, bo dzisiaj padło pytanie, co w taki upał mogłoby was przyprawić od reszty.
2: Bardzo pięknie Julia się nagrała.
3: Wiadomość z nagłówkiem: raport po kontroli.
1: A, to lepiej
2: pytanie,
1: nie otwierać.
2: Pytanie, co jest w środku. Nikodem.
4: Co przyprawia nas od reszty? Myślę, że jak jedziemy i nagle słyszymy sygnały za nami.
1: No to jeszcze pytanie, kto te sygnały nadaje.
2: Zawsze próbuję wyczuć, czy to jest bardziej straż pożarna, czy bardziej policja.
1: Co w taki upał od reszty przyprawiłoby Agnieszkę?
5: Twój wniosek urlopowy został wycofany.
2: I to jest bang! I to jest po prostu mistrzostwo świata. No
1: cała
2: już mam.
1: Trójka zgarnia letnie gadżety od RMF Max.
2: A my dreszcze.
6: RMF Max. RMF Max.
1: A was, co w taki upał mogłoby przyprawić od reszcze?
2: Nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max, a to Robin Schulz, jego Better Times.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
9: I o czym teraz myślisz?
10: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: Cii, to nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Na wyjazd.
9: Na słońce.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
13: W RMF Max czas na sport. Górnik Zabrze po 20 rozpocznie grę o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Pierwszym rywalem w eliminacjach tych rozgrywek będzie węgierski Ferencvaros, z którym Górnik zagra na wyjeździe. A tymczasem polscy siatkarze już w kraju po ekstremalnie długiej podróży z Chin.
14: Jak mówił mi nasz libero Jakub Popiwczak, wyszło ponad 30 godzin, a wszystko to, przypomnę, przez opóźnienie jednego samolotu i w konsekwencji kolejnych przesiadek.
15: Zmęczony, ale świetnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy w niedzielę i to, jak ten turniej przebiegał, pozwoliło w tej podróży czuć się naprawdę wyśmienicie.
14: Złoto w Lidze Narodów to już załatwione i teraz oczywiście wrześniowa walka o Mistrzostwo Europy, impreza sezonu.
13: O czym przypominał Cezary Dziwiszek.
16: Dzisiaj w kraju będzie parę pogodowych zmian. Zachmurzenie ma zacząć przesuwać się z zachodu na wschód, a na północy Pomorza w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku możliwe są też burze. Warto przygotować się na nagłe zmiany aury. Termometry mają wskazywać ekstremalnie wysokie wartości. Najgoręcej na południu, bo w Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie i Lubelszczyźnie słupki rtęci zatrzymają się na 39 stopniach. W centrum i na Kujawach będzie 35 kresek, a Pomorze i województwo lubuskie to okolice 33.
17: Czy pada, czy słońce, w Polsce to jednak latem parasol się przydaje.
18: Od świtu do świtu.
19: Najlepiej byłoby się pod nim teraz znaleźć w trybie stacjonarnym i niech będzie duży. I niech pomieści kolegów jeszcze najlepiej.
17: Ania i Fiołas, witajcie po trzeciej. Ten numer to odpowiedź na pytanie, a lodu chcesz?
19: Daj, daj w RMF Max.
17: Shakira i Burna Boy.

0: koi jak sorbet w to środowe popołudnie. Ariana
1: ale
0: Grande.
1: Dałeś teraz koi jak sorbet. Kokosowy najlepiej, ale już sobie to wyobraziłam.
0: No, spróbowała tego Dominika wczoraj. Wyciągnęła 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma z kokosa. Zapytaliśmy ją, czy w ogóle się spodziewała naszego telefonu.
2: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest ostatni raz, jakby wyszło jakiś SMS.
1: Bardzo mi się podoba to ultimatum. Dzisiaj to jest ostatni raz. I proszę, i co? I dzwonimy, i bęk, i 15 tysięcy.
0: Okazuje się, że wystarczy raz. Tym bardziej teraz, bo przez najbliższe 10 minut, kochani, wchodząc do gry Casa de Palma, o 15 tysięcy złotych każde zgłoszenie mnożymy 480 razy.
1: Robicie tylko tak. 7, 3, 2, 7, max, wyślij. I już jesteście w grze. I my mnożymy każde to zgłoszenie 480 razy, a możliwe, że po 16 to wy wygracie 15 tysięcy.
0: 10 minut, bonus aktywny będzie, więc do dzieła. Od teraz za 3,69 wystarczy jedno zgłoszenie. Hasło max na 7327.

0: Jeśli miałabym wybierać tę barwę głosu, która pasuje do lata, no to Akon byłby w czołówce. I Bob Sinclair do tego. Till the Sun Rise Up w RMF Max. A już jutro, moi drodzy, szykuje się wielkie przedsięwzięcie przed Pałacem Prezydenckim, bowiem to jutro mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego.
1: Co tam się dzieje? Co oni tam stawiają?
0: No są właśnie budowane, uwaga, trybuny, oktagon na wzór Trumpa. Już zdążył ktoś zapytać nawet?
1: Nie, to nie może być oktagon.
0: No.
1: No przecież ostatnio ułaskawił gniazdowego Legii, słuchaj. Trybuna... Gniazdowy na niej.
0: No wiadomo.
1: No i tort z racami. Czego innego się spodziewać?
0: A ma być komponent artystyczny, czyli masz rację, bęben idzie w ruch.
1: To na którą? Ustawka?
0: Polacy zaproszeni są na 17:00 pod pałac.

0: hymn dla tych wszystkich, którzy już są po urlopie. Take me back i Kygo w RMF Max. Przepraszam, Fiałas, tak? Czujesz, że to dla ciebie?
1: Troszeczkę? Pasuje mi, no zobacz, wróciłem z urlopu i jaka pogoda.
0: No właśnie, a propos, upały trzeciego stopnia, ostrzeżenia w 13 województwach, do tego dochodzą jeszcze ostrzeżenia w kilkunastu województwach przed burzami.
1: Czyli niektóre województwa mają podwójne ostrzeżenia?
0: Tak,
1: i przed burzą, i przed upałem?
0: Dokładnie, cztery województwa, lubelskie, małopolskie, śląskie, podkarpackie.
1: W tych województwach pogoda jest kobietą.
0: Daj doprecyzować, że kobietą, którą partner doprowadził do ostateczności.
1: Sprawdzamy prognozę już zaraz.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500.

0: nieustannie niskich cenach. Market?
1: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: W euro na wszystko cię stać.
12: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Jak rozgrzana łąka.
2: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Dzisiaj w kraju będzie parę pogodowych zmian. Zachmurzenie ma zacząć przesuwać się z zachodu na wschód, a na północy Pomorza, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku możliwe są też burze. Warto przygotować się na nagłe zmiany aury. Termometry mają wskazywać ekstremalnie wysokie wartości. Najgoręcej na południu, bo w Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie i Lubelszczyźnie słupki rtęci zatrzymają się na 39 stopniach. W centrum i na Kujawach będzie 35 kresek, a Pomorze i województwo lubuskie to okolice 33.

0: numer, który ma w sobie pierwiastek lata. Milky i Just the Way You Are w RMF Max. Tymczasem chmury zbierają się nad Giannim Infantino, czyli to ten łysy z FIFA, wiecie, kojarzycie.
1: No wiadomo, no. Który.
0: No właśnie, ostatnio wiele głosów dotychczasowych poparcia się od niego odwróciło, do tego stopnia, że teraz Donald Trump podobno stara się załatwić mu posadę w ONZ. Gdyby go z FIFA wyrzucili.
1: No, w pewnym sensie nie dziwię się, że oni się tak świetnie dogadują, wiesz? Mhm. Bo przetłumaczyłeś kiedyś nazwisko Infantino, bo mi ono tak w ogóle bardzo wiele mówi już w tym gościu.
0: Nie.
1: No bo to jest małe dziecko po włosku.
0: Dlatego lubią się tak z Trumpem?
1: No.

0: jest. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: W ciągu najbliższych paru godzin zachmurzenie ma stopniowo przesuwać się na wschód. Miejscami mogą wystąpić też opady deszczu, a lokalnie także burze, szczególnie w Lubuskiem i na północnym zachodzie. Warto się na to wcześniej przygotować. Mimo zmian w aurze termometry pokażą naprawdę wysokie wartości. Największy upał czeka mieszkańców południowej Polski, bo tam temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Centrum i zachód to okolice 35 kresek, a na Pomorzu termometry zostaną na wysokości 33.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Każda kolejna godzina daje coraz większą ulgę.
5: Tak, tej wersji się trzymajmy, że im słońce niżej, tym chłodniej.
4: Trzymajcie się RMF Max, to nie stracicie poczucia, że mamy wciąż lato, mamy wakacje, mamy też masę hitów i kasę do rozdania w tej godzinie.
5: Anka i Fioła z Siemano do 17. Max.
4: Topiki Becky G na start, do tego Oscar Sims czy Temper City w kolejce.
5: Dajcie głośniej radio.

0: pierwszy oficjalny singiel i już na listach przebojów na całym świecie. Niezły start Temper City, trzeba przyznać.
1: No to, co trzeba przyznać, to, że nie brakuje wam pomysłów, jak tu się dzisiaj w tym upale przyprawić o dreszcze. Cały czas tam nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max. Oliwia, coś pięknego.
2: Płatność kartą została odrzucona.
0: Potrafi zmrozić. A to głosówka od Bartka.
3: Moim zdaniem o dreszcze to nas może przyprawić w momencie, kiedy nasza kobieta bierze nasz telefon do ręki i mówi: a co to za Kasia do ciebie napisała?
0: No, dreszcze dreszczami, ale Bartek jakiś zadowolony.
1: Wyczuwam satysfakcję.
0: Still in the game, to prawda.
1: Agata jeszcze też życiowo.
4: Mnie o dreszcze zdecydowanie przyprawia telefon ze żłobka, że dziecko ma gorączkę i trzeba je odebrać wcześniej.
0: Dzisiaj to nie gorączka, dzisiaj to temperatura pokojowa. RMF Max. RMF Max. Za tę głosóweczkę Tomek też dostanie gadżety jak cała reszta.
1: Należy się dreszcze wam od razu.

0: Jennifer Lopez nie do poznania w tym wydaniu z Alokiem. Everything's fine w RMF Max. No fajn, to dzisiaj czują się wszyscy fani serialu 1670, bo to dzisiaj pierwszy odcinek trzeciego sezonu.
1: A Kolbuszowa przeżywa zatrzęsienie turystyczne przez ten serial.
0: W zeszłym roku tylko w sierpniu ponad 8 tysięcy turystów odwiedziło to miejsce. To jest najwyższa frekwencja w całej historii.
1: Może za kasę spod palmy do Kolbuszowej ktoś się wybierze? Zaraz rozdajemy. Może znów 15 tysięcy w finale Casa de Palma. Zostańcie się przekonać.

0: Gibbs, Eagles, hitem Ostatni Dzień Lata. No na ten Ostatni Dzień Lata jeszcze chwilę poczekamy, ale dłużej czekać nie będziemy z rozdawaniem kasy. Czy znów komuś wręczymy 15 tysięcy złotych jak wczoraj?
1: Niech to się teraz wyjaśni. Czas na finał.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: To dzwonimy. Numer mamy, wykręcamy.
1: Teraz tylko najważniejsze, zostać kogoś po drugiej stronie.
0: Halo, dzień dobry, cześć. Tu radio RMF Max się kłania w zabawie Casa de Palma. Ania Fiołas, witamy. Kogo?
3: Cześć.
4: Ewa.
3: Ewka. No cześć, Ewciu.
0: Czy nasz telefon sprawił, że oblałaś się zimnym potem, czy zrobiło ci się gorąco?
4: Najpierw zimno, potem gorąco.
0: Wow.
1: Dobra, bardzo dobrze. Zbliżamy się do okoliczności, w których palmy rosną zupełnie naturalnie i za chwilę może się okazać, że ty pod jedną z tych palm znajdujesz fantastyczną nagrodę.
0: Wczoraj Dominika zgarnęła 15 tysięcy i w jednym z tych 26 kokosów też taka kasa na ciebie czeka. Pytanie, którą palmą, jedną z 26, mamy dla ciebie potrząsnąć?
4: 13.
1: Palma numer 13. To jest szczęśliwa trzynastka, jak rozumiem, tak? Bo ja już muszę biec do niej. Więc nie zmieniasz zdania. Nie zmieniasz zdania. Biegnę, tak?
4: Biegnę. Nie zmieniam zdania.
1: Dobra.
4: 13.
1: No, dobra, to nara.
0: Trzynastka.
1: W takim razie.
0: Ewka, łap!
1: Leci!
0: Łap Instaxa! Aparat Instax! To twoja nagroda!
1: Gratulacje! Wygrywasz aparat Instax!
4: No wow! Bardzo się cieszę! Super! Dziękuję!
1: Pięknie, pięknie.
0: Powiedz nam, w jaką podróż, gdzie zabierzesz tego Instaxa? Skąd będzie pierwsze zdjęcie?
4: Nie wiem, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wierzę w to.
0: Aparat, który wywołuje zdjęcia na miejscu.
1: Co wywołał u ciebie teraz?
4: Nie wiem, pierwszy raz w życiu coś wygrałam.
0: Cieszymy się tym bardziej, że z nami, no bo w RMF Max codziennie przecież wyciągnąć z kokosów można fantastyczne nagrody rzeczowe i duże pieniądze, nawet 15 tysięcy. Ewka, gratulujemy, a was, kochani, odsyłam na naszą stronę rmfmax.pl. Tu włączyć możecie się do zabawy. Casa de Palma.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: nikt nie prosił, a każdy potrzebował tej współpracy. Leaky Lee i Szwedzka Mafia z nowością. Kawałek Happiness is So Sad za nami w RMF Max.
1: Za chwilkę to będzie pełna radość, bo w kanale nadawczym rozdajemy wam bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia, więc jak jeszcze ktoś nie zaliczył festiwalowej sytuacji tego lata, to pamiętajcie, z RMF Max można wszystko.
0: Z nami wyskaczecie wszystkie pozytywne emocje tego lata. My dziękujemy za wspólną środę. Jutro po 13 meldujemy się znów Anka i Fiołas.
1: Żegnamy się chłodno, żeby nie było, nie? Ale jutro będziemy witać gorąco.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: ciągu najbliższych paru godzin zachmurzenie ma stopniowo przesuwać się na wschód. Miejscami mogą wystąpić też opady deszczu, a lokalnie także burze, szczególnie w Lubuskiem i na północnym zachodzie. Warto się na to wcześniej przygotować. Mimo zmian w aurze termometry pokażą naprawdę wysokie wartości. Największy upał czeka mieszkańców południowej Polski, bo tam temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Centrum i zachód to okolice 35 kresek, a na Pomorzu termometry zostaną na wysokości 33.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

0: znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: O 17 na antenie RMF Max, czas na świeży flash. Anka Kiemestowicz, witam Was ponownie i zapraszam. Unia Europejska ma kolejną transzę zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. To 1 400 000 000 euro z unieruchomionych aktywów Banku Centralnego Rosji przechowywanych w europejskich centralnych depozytach papierów wartościowych. Pieniądze pójdą na wsparcie Ukrainy, głównie na spłatę pożyczek udzielonych Kijowowi oraz na potrzeby wojskowe.
0: To jest RMF Max.
2: Obserwujemy gwałtowny wzrost liczby zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
3: Rok do roku, ostatni rok to jest wzrost 116% kleszczowego zapalenia mózgu, a w tej chwili już mamy tę samą liczbę. Jeżeli chodzi o boreliozę, te liczby są zdecydowanie większe. Najsilniejszym takim czynnikiem powodującym to jest z jednej strony nasza aktywność, ale to są zmiany klimatyczne, które kleszczom bardzo sprzyjają.
2: Na pocieszenie dodajmy, że przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Na boreliozę jeszcze nie, ale trwają badania nad szczepionką. W prawie całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem, miejscami prawie 40 stopni w cieniu, dlatego jeszcze raz przypominamy, pamiętajmy o piciu wody.
4: Nie czekamy na uczucie pragnienia, musimy mieć tą świadomość, żeby to nawodnienie było systematyczne, małymi ilościami stale. W momencie, kiedy odczuwamy uczucie pragnienia, musimy faktycznie uzupełnić te braki wody i najlepiej też wtedy się nie poruszać, nie prowadzić samochodu, no bo stanowimy niebezpieczeństwo i dla siebie, i dla osób z otoczenia.
2: Podkreśla endokrynolog Jowita Halupczok-Żyła. Na koniec jeszcze krótkie przypomnienie. Synoptycy ostrzegają nie tylko przed upałem, ale też burzami. Jak Was informowaliśmy w RMF Max, burzowe chmury wkraczają od północnego zachodu i będą się przemieszczać nad centrum i na północny wschód. IMGW ostrzega, że burzom może towarzyszyć nie tylko silny deszcz, ale też grad, a wiatr miejscami może się rozpędzać w porywach nawet do 100 km na godzinę.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Synoptycy przewidują, że pod wieczór temperatury w całym kraju zeskoczą do okolic 20. W całej Polsce temperatury mają trzymać się pomiędzy 18 a 23 kreską i cieplej na pewno nie będzie. Nad głowami mamy mieć dosyć sporo zmian, bo Dolny Śląsk, Wielkopolska, Kujawy i całe wybrzeże to burze. Tam też mocniej popada, więc uważajcie na drogach. Sucho będzie jedynie na Kielecczyźnie, Podkarpaciu oraz w Małopolsce i na Śląsku. Ciśnienie atmosferyczne ma utrzymać się w okolicach normy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
1: RMS Max, hity na maksa.
7: Trzy minutki po piątej, dzień dobry, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Tak sobie myślę, że powinniśmy się spieszyć, kochać klimatyzację. Aha. W opelkach takich starszych, bo ona szybko odchodzi. I nie wyrabia.
8: W tych starszych opelkach to jej nigdy nie było.
7: Czasem istnieje, ale krótko działa, więc no wiadomo, trzymajmy się jakoś. Siwek i Borycka tutaj, cześć.

0: Summer on My Mind to JJ w RMF Max. Numer na dziś idealny i chociaż pewnie nasze myśli wokół tego gorąca gdzieś tam krążą, ów jak gorąco, to może jednak się mylimy, może jest inaczej. To jest moment, żeby powiedzieć stop! O czym teraz myślisz?
1: I tą myśl ładujesz messengerem do nas na RMF Max, bo chcielibyśmy te myśli poznać, jakby to jest jedna motywacja. Druga polega na tym, że osoba, która wyśle taką myśl i ta myśl okaże się całkiem fajna, kreatywna i ciekawa, no to zgarnia 4 wyjściówki do parku rozrywki w Zatorze.
0: Tak jest. Czekamy na myśli, które poruszą dzisiaj nasze serca nieco bardziej niż to słońce, które pięknie się porusza, tak jak w numerze Moving to the Sun od Hugela. To teraz w RMF Max, a czekamy na wasze głosówki. Messenger, RMF Max. Dajcie znać, o czym teraz myślicie.

0: David Guetta w RMF Max i trochę letniej takiej humorystycznej energii od tego pana nie zaszkodzi absolutnie. Jest 17:19.
1: A ja dzisiaj miałam takie przemyślenie, zresztą nie pierwszy już raz i być może też to słyszeliście, ale być może nie. Co się dzieje z ubraniami, które można prać w 30 stopniach? A jest 40 stopni. To można to nosić? Czy jak to jest? Bo ja dzisiaj właśnie, ty w sumie też, mamy lniane rzeczy. Aha. I je się powinno jednak prać w 30 stopniach, żeby się nie zniszczyły. Mhm. No i jest 40. I jakby póki co okej, okay, nie? W sensie nic się nie skurczyło, nie rozsypało, nadal istnieją, nie? Te rzeczy, ale nie wiemy, co się wydarzy do 20. No.
0: Nie wiadomo tego. Być może chodzi o to, że ubierając takie ciuchy w taką temperaturę, musisz już segregować kolorami. Ale też pomyśl, jakiego szoku doznaje taki t-shirt, tak? Pierzesz go w tych 30 stopniach, no. A potem suszysz w 40.
1: Dobrze, że nie krzyczą.
0: No chłop wariuje.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: What a life, co za życie i co za kawałek. Mega kosur w poczekalni listy Hot Bands. Fischer wraca i czeka na wasze głosy w Polsce i wysoką pozycję może już jutro. rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: fajne chłopaki. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. Taki miły, słodki chłopaczek z Japonii, słuchaj, 10-latek.
1: Zmieniłeś temat, czekaj, bo czy mówimy o Martinie Garrixie ciągle?
0: O fajnych chłopakach ogólnie.
1: A, okej.
0: No ale potem jakby przeszłam płynnie do 10-latka z Japonii.
1: Rozumiem.
0: No ale już nie tak płynnie, bo porada nie dałeś mi dokończyć. Otóż ten 10-latek z Japonii. Mega słodki chłopak, jak się tak na zdjęcie patrzy, ale okazuje się, że też mega mózg, bo on zrobił taki eksperyment, że sprawdził, że motyle mają pamięć do zapachów. I sprawdził to w ten sposób, że trenował najpierw gąsieniczki, żeby unikały zapachu lawendowego i potem jak te motyle dorosły, to też unikały tego zapachu. To jest bardziej skomplikowane, ale...
1: Że też te dziesięciolatki teraz nie mają co robić. Nie mogły sobie w GTA zagrać?
0: Totalnie, nie? Ale jakiś taki coraz młodszy ten syn koleżanki twojej starej jest.

0: mama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Synoptycy przewidują, że pod wieczór temperatury w całym kraju zeskoczą do okolic 20. W całej Polsce temperatury mają trzymać się pomiędzy 18 a 23 kreską i cieplej na pewno nie będzie. Nad głowami mamy mieć dosyć sporo zmian, bo Dolny Śląsk, Wielkopolska, Kujawy i całe wybrzeże to burze. Tam też mocniej popada, więc uważajcie na drogach. Sucho będzie jedynie na Kielecczyźnie, Podkarpaciu oraz w Małopolsce i na Śląsku. Ciśnienie atmosferyczne ma utrzymać się w okolicach normy.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: No i znów mieliśmy okazję zajrzeć w wasze głowy i sprawdzić, o czym myślicie. Ja cały czas myślę o tej jagodziance, która tak stoi przede mną, Michał nonszalancko postawił.
2: Zostaw tę jagodziankę, teraz Adrian jest najważniejszy.
1: Adrian, a ty o czym myślisz?
3: No, jagodzianki są dobre, tylko raczej nie dla, nie dla psiaków.
1: No właśnie, bo Adrian nam tutaj podesłał takie słodkie zdjęcie, że nie mogliśmy nie zadzwonić po prostu. Opowiadaj.
3: No, dzisiaj z moim najmłodszym synem, psiakiem Brusem, byłem na psich lodach. W końcu taki ukrop z nieba się leje, że trzeba było mu trochę pomóc w ochłodzie.
1: No i co, i okazało się, że dobre te psie lody?
3: No oczywiście, no kurę, no zadowolony jak nic.
1: No widać faktycznie po tym
2: zdjęciu. Adrian, niezręczne pytanie, skąd ty wiesz, jak one smakują?
3: Musiałem sprawdzić, czy się nie odbyłem.
2: No musiałeś sprawdzić, no nie miałeś
1: no
2: innego.
1: Tak.
2: A czy piesek obok ciebie gdzieś tam jest?
3: Jest, ale się trochę stresuje.
2: Nie da głosu?
3: Nie, on się trochę boi, jak jest na głośno migrantem.
2: Dobra, okay. No to weź go tam posmeraj pod uszkiem za nas, pod prawym za mnie, a pod lewym za Justynę, a
1: tak.
2: Ty przyjmij oczywiście od nas za te przesłodkie wiadomości o twoim piesku wejściówki do Energylandii w liczbie 4.
3: Super. Bardzo się cieszę.
1: Obyś miał taki piękny uśmiech jak twój brus na Hyperionie. Tego życzymy, słuchaj.
3: Nawet zaraz język wystawię.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: drama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Czy to dzisiaj w naszym kraju jest najgorętszy dzień lata? Powyżej 40, nawet w Rzeszowie, Lublin także w okolicach 40, Warszawa 37, Łódź z burzą 38, mnóstwo słońca we Wrocławiu i w Katowicach, to południe i zachód w okolicach 37-38, najspokojniej na zachodzie, ale to w Zielonej Górze i w Szczecinie 31, także z deszczem. Temperatury na jutro bardzo podobne, jeszcze ten upał i ten skwar nie odpuści, chociaż te kilka stopni mniej będzie, no przynajmniej już nie ma na mapie 40.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa. RMF Max.
3: Zaraz, za moment odpalamy zagadkową środę, ale rozgrzewkę może zrobimy, co? Taka zagadka dla was.
4: Okej.
3: Bo wczoraj było tak gorąco, że goręcej się nie da, a dziś jest jeszcze cieplej. Jak to możliwe?
4: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie i chcę, żeby to już się skończyło po prostu.
3: No to spokojnie, już jutro deszcz i zimno.
4: A, nie, to no pojutrze, to fajnie.
3: Pojutrze, sorry. Mhm.
4: No i to są wakacje, a nie jakieś tam słońce i 40 stopni, nie?
3: Dejcie spokój. Dabdoks teraz w RMF Max. Siwek i Borycka, jesteśmy z wami.

0: Lajla.
1: To teraz Noc Upalna jest.
2: To jest Noc Upalna, rzeczywiście, już za chwilę.
3: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Boże, tyle pytań. Entuzjazm w twoich oczach na słowa Noc Upalna był niepokojący. Ale zostawmy te pytania. Teraz są ważniejsze. Zagadkowa środa. Przedstaw nam zagadkę na dziś.
1: Ona też będzie trochę upalna. Także uwaga, skupmy wszystkie trzy neurony, które dzisiaj działają przy tej temperaturze. Agata nie znosi upałów i stara się przebywać w klimatyzowanych pomieszczeniach. W jednym z nich usłyszała jednak coś, co zmusiło ją do siedzenia w upale. Co i od kogo usłyszała?
2: Messenger RMF Max. Głosówkę kierujecie właśnie tam.
1: Aha.
2: Jeżeli macie jakikolwiek pomysł...
1: Trop? Poszlakę?
2: Albo jeszcze coś.
1: Też coś innego może być, no. Takie coś innego.
2: Co tam się wydarzyło u Agaty?
1: Przypomnę jeszcze raz. Agata nie znosi upałów i stara się przebywać w klimatyzowanych pomieszczeniach. W jednym z nich usłyszała jednak coś, co zmusiło ją do siedzenia w upale. Co i od kogo usłyszała? RMF Max.

0: Najmorenito w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Gorące opinie na temat zagadki od naszych detektywów RMF Max spływają na naszego Messengera głosówkami. Ale najpierw może przypomnę zagadkę, co? To by miało sens. Agata nie znosi upałów i stara się przebywać w klimatyzowanych pomieszczeniach. W jednym z nich usłyszała jednak coś, co zmusiło ją do siedzenia w upale. Co i od kogo usłyszała?
3: W klimatyzacji robią się czarne włosy, a że Agata jest blondynką, no to trochę szkoda.
0: Powiem tak, jeżeli od klimatyzacji robią ci się czarne włosy, pora na czyszczenie klimatyzacji.
4: Agata usłyszała, że jak będzie siedziała w nieklimatyzowanym pomieszczeniu, to nie będzie musiała iść do pracy.
2: To jest mocny argument. Mocny argument, ale nie o to chodzi.
5: Na Messengerze nagram głosówkę i teraz ją właśnie nagrywam.
6: Wow. Okay.
5: Z tego pomieszczenia dobiegł dźwięk Agata, chodź na loda.
2: Pytanie też, czy z automatu, czy gałkowany, bo na z automatu bym nie poszła.
0: Bo ty nie jesteś Agata w ogóle.
2: No to tak, faktycznie.
4: Agata usłyszała od pracodawcy, że ma wracać do pracy i skończyć pielić.
0: Ja też często słyszę od pracodawcy, żebym skończył pielić. Jakoś tak. To...
2: Coś chyba w środku jeszcze tam jest. No.
7: Usłyszała solidny PR, który wypuścił jej współpracownik.
2: Wow, to zabrzmiało jak podcast kryminalny.
0: Wciąż nie zbliżyliśmy się do prawdziwej odpowiedzi na tę zagadkę. Przypomnijmy ją zatem i szukamy dalej. Głosówki na Messenger RMF Max możecie wysyłać.
2: Agata nie znosi upałów i stara się przebywać w klimatyzowanych pomieszczeniach. W jednym z nich usłyszała jednak coś, co zmusiło ją do siedzenia w upale. Co i od kogo usłyszała?

0: Fire, fire. No jest ogień. Dzisiaj wszędzie ogień i także u bohaterki naszej zagadki.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Agatka. Ach, ta Agatka.
0: Agata nie znosi upałów i stara się przebywać w klimatyzowanych pomieszczeniach. W jednym z nich usłyszała jednak coś, co zmusiło ją do siedzenia w upale. Co i od kogo usłyszała? Detektywie RMF Max w gotowości.
3: Przepraszamy, klimatyzacja się zepsuła.
0: To miałoby sens?
2: Tak, nawet zaskakująco dużo sensu miałoby to. Aż dziwne, że to nie jest prawidłowa odpowiedź, ale niestety nie jest.
3: Agata usłyszała od koleżanki z pracy, że jej zimno i musiała wyłączyć klimatyzację.
2: To chyba ta sama koleżanka, którą ja też znam.
0: Aha. I tak się kłócimy zawsze o te 2 stopnie w górę czy w dół.
2: Aha. Mhm.
4: Wyszła, bo w pokoju klimatyzowanym usłyszała muchę lub komara.
2: Nie no, przed muchą to by chyba tak nie...
0: Nie uciekało.
2: Ale przed osą?
0: No, można.
2: Karszeniem może.
5: Agata siedzi w kącie, a jest tam 90 stopni.
2: O, no i mamy pana Mądrale. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że się
0: to
2: pan pojawił.
0: To był bardzo śmieszny żart. Ja lubię takie żarty.
2: Mnie rozbawił.
0: Mnie
2: ale
0: też.
2: Wciąż nie znaleźliśmy poprawnej odpowiedzi. Na nią wciąż czekamy. Wysyłajcie ją głosówkami na Messenger RMF Max. A tymczasem PZ. Bez
0: Nowy
2: nas nie
0: PZ.
2: Zaczną.
6: Spoko, bez nas nie zaczną. Wiesz?
1: RMF Max.

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem

0: Myślałem o jakimś łatwym dzisiaj dla ciebie, Justyna.
1: Tak?
0: Słowie, do którego zarymujesz za chwilę zapowiedź prognozy i wymyśliłem dla ciebie słowo dystrybucja.
1: Dystrybucja.
0: To łatwe chyba.
1: No coś pomyślimy, no.
2: Lato na maksa.
0: A masz tylko minutę?

0: Jezu, już? Krzyknęła przed chwilą przerażona Justyna Borycka i chyba będzie tak zwana... No, pewnego rodzaju incydent nastąpi za chwilę.
1: Incydent rymowany, tak.
0: Max. Słowa dystrybucja, zapowiadamy prognozę.
1: W tym upale potrzebna jest dobra wody dystrybucja, żeby kilka razy dziennie odbyła się chłodząca ablucja.
0: Zapraszamy na prognozę.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczy łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z

0: możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Czy to dzisiaj w naszym kraju jest najgorętszy dzień lata? Powyżej 40, nawet w Rzeszowie, Lublin także w okolicach 40, Warszawa 37, Łódź z burzą 38. Mnóstwo słońca we Wrocławiu i w Katowicach, to południe i zachód w okolicach 37-38. Najspokojniej na zachodzie, ale to w Zielonej Górze i w Szczecinie 31, także z deszczem. Temperatury na jutro bardzo podobne, jeszcze ten upał i ten skwar nie odpuści, chociaż te kilka stopni mniej będzie. No przynajmniej już nie ma na mapie 40.

0: Nawet jakbyśmy chcieli pójść spać, to byśmy nie dali rady, bo cały czas schodziłaby nam po głowie dzisiejsza zagadka.
1: Dokładnie.
0: Która wciąż nie jest rozwiązana.
1: Oskar Sims, za nami w RMF Max.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: A zagadka na dzisiaj brzmi tak. Agata nie znosi upałów i stara się przebywać w klimatyzowanych pomieszczeniach. W jednym z nich usłyszała jednak coś, co zmusiło ją do siedzenia w upale. Co i od kogo usłyszała Agata?
0: Setki wspaniałych propozycji spływały na Messenger RMF Max.
1: Cudowne.
0: Ale tej poprawnej niestety wśród nich nie było.
1: A poprawna odpowiedź, trochę też życiowa.
0: Tak.
1: Była taka, że Agata od lekarza usłyszała,
0: że się pani zaziębiła w tej klimatyzacji i musi pani siedzieć w domu.
3: Ladies and gentlemen, we got them.
1: A w domu klimy nie ma.
0: No i właśnie, i to jest całe nieszczęście Agaty i też wielu z nas. Zatem łączymy się w bólu z tymi, którzy klimy w domu nie mają. Tak jak mówiliśmy wcześniej, przypominamy, już za 2 dni normalne polskie lato, zimno i deszcz.
1: Coś pięknego.
0: The Kid Laroi w RMF Max i Girls.
4: RMF Max, hity na Max.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Szukając miejsca, w którym moglibyśmy odpocząć od upałów, na pewno wybrałbym się nad morze i to na Hel, bo tutaj najspokojniej. W Łebie także 23, na Helu 23, między Zroje 26. To sytuacja na jutro w Mikołajkach, już prawie 30, a Wisła na dole 32, w Zakopanem także 32, ale w Rzeszowie prawie 39 jutro. Temperatury lekko odpuszczą, pojawią się burze pojutrze, dokładnie piątek, w okolicach 25-26 w całym kraju i dość duża ilość deszczu, szczególnie na południu, no i szczególnie na wschodzie naszego kraju.
1: Dostajemy tutaj od was wiadomości na Messengerze RMF Max. Są tacy, którzy już nie mogą się doczekać tej burzy, co ma walnąć faktycznie, żeby jednak powietrze trochę zelżało. No i proszę, wystarczyło nas trochę podgrzać i już tęsknimy za deszczem, tak?
2: Proszę bardzo, oczywiście. Ja to już nawet trochę zatęskniłem za tymi zachodami słońca o 15.
1: Nie no, tyle to nie. Bez przesady. To jest wciąż lato. Siwek i Borycka z wami do 20. Cześć!

0: Pięknie gra Dawid Podsiadło o tej porze w RMF Max. Upał już trochę zelżał, więc jest okazja, żeby teraz pojawiło się więcej miejsca na przyjemności. Mnóstwo wspaniałych polskich artystów się pojawi na Erste Letnich Brzmieniach. Jej! To już w ten weekend w Warszawie, kolejny przystanek na trasie. No i tam m.in. Kaśka Sochacka, Mrozu, Brodka, Ewa Farna, a wszystko się będzie działo na torze Służewiec.
1: Dlatego na Letnie Brzmienia proponujemy szpetne rżenia.
0: Tak, tak pomyśleliśmy, że to jest jakby adekwatne na to, że Służewiec czasami konie się pojawiają, a teraz konie niech się pojawią na antenie RMF Max.
1: Szpetne rżenia to zabawa, która jest bardzo prosta. Trzeba jak najładniej brzydko zarżeć.
0: Bardzo ładnie to opisałeś, tak.
1: To akurat było ładne rżenie. To było prawdziwe końskie rżenie.
0: Dokładnie. A teraz wy możecie zaimitować, jak byście szpetnie zarżeli głosówką na Messengerze RMF Max. Dzisiaj podwójne zaproszenie na warszawskie letnie brzmienia rozdajemy.
1: Proszę nam zarżnąć Messengera.

0: Body Talk w RMF Max. No tak, wasze ciała też dużo nam teraz mówią, a nawet rżą, bo w zabawie szpetne rżenia chodzi o to, żeby zarżeć jak najpiękniej, ale też brzydko jednocześnie. Tak jak koń, bo rozdajemy bilety na erstaletnie brzmienia, więc szpetne rżenia uznaliśmy, że to się wszystko pięknie składa.
1: Tak, i to jest bardzo dobra taka koniunktura, żeby sobie...
0: Koniunktura, no, taka też konfiguracja waszych głosów nam się tutaj ułożyła.
1: Żeby sobie wygrać bilety na letnie brzmienia i zrobimy sobie taki wstępny przegląd może.
0: Dobra. Ładne.
1: Krótkie, czyli złe.
0: Krótkie, treściwe. Czego ten koń się najadł? Ja nie wiem, ja wolę nie pytać. Ale jak macie jeszcze jakieś szpetne rżenie w zanadrzu, to można jeszcze podsyłać na Messengera RMF Max głosówką. My za chwilę wybierzemy to jedno najszpetniejsze rżenie.
1: I to będzie wtedy koń z tej zabawy.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: What a life, co za życie i co za kawałek. Mega kosur w poczekalni listy Hot Bands. Fischer wraca i czeka na wasze głosy w Polsce i wysoką pozycję może już jutro. rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Schiller mit Hapner. Ale to ładnie brzmi po niemiecku, nie? I feel you w RMF Max.
1: Ale ten beat ma potężną
0: wspaniały
1: moc.
0: Wspaniały numer.
1: Ale
0: wspaniały.
1: To jest letnia energia w RMF Max, do której jeszcze za chwilę będziemy wracać, bo dużo bangerów przygotowanych na dziś, ale teraz inne rzeczy.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
0: No kochani, w ten weekend Erste Letnie Brzmienia przybijają do Warszawy na tor Służewiec, gdzie oprócz wyścigów konnych czasem odbywają się też koncerty. No i tam na scenie między innymi Ewa Farna, Julia Wieniawa, Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Grzegorz Turnał nawet, więc dużo fantastycznych polskich artystów. No i być może będzie tam też Ania. Hejka!
3: Hejka.
1: Jest Ania.
3: Jestem.
1: Bałem, że gdzieś tam nam odgalopowałaś i że to jest właśnie koniec. Ale to nie jest koniec, to jest początek, bo na Letnie Brzmienia zorganizowaliśmy zabawę Szpetne Rżenia. I jakbyś mogła swoje zaprezentować, które nas przekonało?
0: Jest energia w tym rżeniu.
1: Jest to rżenie, jest to szpetne, więc jakby wszystko się zgadza. Ania, przed tobą jeszcze jedno zadanie. I to zadanie będzie polegało na wysłuchaniu konipilacji.
0: Tak. Konipilacji utworów artystów, którzy pojawią się na Letnich Brzmieniach. I teraz jeśli rozpoznasz przynajmniej dwójkę z trzech artystów, którzy w tej konipilacji będą grani, no to jedziesz, dwa bilety będą twoje. Jesteś gotowa?
3: Tak. Myślę,
0: dobra,
3: że tak.
0: No to słuchaj, konipilacja brzmi następująco.

0: pytania.
1: Co ty na to?
2: Okej, no to na pewno był Mrozu i Kaśka Sochacka.
0: No, a ktoś jeszcze?
2: Vito Bambino.
0: Tak, no i zobacz, 3-0 dla ciebie.
1: Nie, no dobra, to poszło za szybko.
0: Rozpykana.
1: To poszło za łatwo, to poszło za szybko. Ja wnoszę o jakąś... Nie wiem.
2: Poszło galopem.
0: Poszło galopem, po prostu z kopyta. Ania, lecisz na ten służewiec na Erste Letnie Brzmienia już w ten weekend.
2: Wow, rewelacja, super. Dzięki.
1: Ja myślę, że rewelacja. Proszę bardzo, Aniu, gratulujemy.
2: Super, dziękuję bardzo.

0: Max, którą Michał Siwek oczywiście zapowie.
1: Dzień dobry, to ja.
0: Rymowanką.
1: Aha.
0: Do słowa.
1: Aha.
0: Falafel.
1: Słyszymy się za 3 minuty.

0: Robią Schulz i Barbs, The Better Times w RMF Max, za 20 minut 8. No a my jesteśmy już gotowi, cały świat jest gotowy na tę poezję. Michał Siwek,
1: nie, uwierz mi, nie.
0: Zapowie prognozę pogody.
1: Ale trudne mi dałaś dzisiaj.
0: Rymem do słowa falafel. No to czasem łatwo, czasem
1: nie
0: trudno, jak to w życiu.
1: Popisz, jaki byś dała rym do falafel?
0: Kafel.
1: No kafel, tak, rzeczywiście.
0: Widzisz, jakie łatwe?
1: No, łatwe, dobra. Trzymajcie się teraz mocno, ale...
0: Pasy zapięte.
1: Ale chwyćcie się.
0: Dobra, lecimy.
1: Max. Był niby z czekoladą, a wyszedł bez czekolady wafel. Ukrop, upał, powietrze stoi. Chyba, że ktoś jadł falafel.
0: Bardzo ładnie.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

0: pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Lekki atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: I po reklamie.

0: czasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: Szukając miejsca, w którym moglibyśmy odpocząć od upałów, na pewno wybrałbym się nad morze i to na Hel, bo tutaj najspokojniej. W Łebie także 23, na Helu 23, między Zroje 26, to sytuacja na jutro w Mikołajkach, już prawie 30, a Wisła na dole 32, w Zakopanem także 32, ale w Rzeszowie prawie 39 jutro, temperatury lekko odpuszczą, pojawią się burze pojutrze, dokładnie piątek w okolicach 25-26 w całym kraju i dość duża ilość deszczu, szczególnie na południu, no i szczególnie na wschodzie naszego kraju.

0: to znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Zagrajcie mi Explosion, bo jak nie, to ja eksploduję i wybuchnę. Pozdrawiam.

0: Tutaj nie ma miękkiej gry. Jak się żegnać? To właśnie tak, Explosion.
1: Ja mam takie marzenie, wczoraj jak zagraliśmy 1.8L, to się do nas odezwali z 1.8L. Jakby się chcieli do nas odezwać panowie z Calvi Remi?
0: To poprosimy, nasz telefon działa. Jakby. Calvi dzwoni? Ja bardzo bym chciała to zobaczyć u siebie na telefonie.
1: Za 5 minut 20, Siwek Borycka, dziękujemy pięknie za dzisiaj.
0: Zostawiamy was w dobrych rękach, za chwilę Graba, Dycha, najlepsza na liście Hopwens, a teraz jeszcze Tour de Club.
2: Imprezowe i festiwalowe lato, tu RMF Max, mamy Tour de Club i mamy informacje o bardzo wyjątkowym weekendzie, który wchodzi w piątek i w sobotę, 7 i 8 sierpnia. Erste letnie brzmienia, Warszawa, Tor Sużewiec, my też tam będziemy. Vito Bambino, Kasia Sochacka i Mrozu. Piątek, 7 sierpnia, Vito, Brodka, Gra Grande, Natalia Schroeder, Julia Winiewa, Król, Tyszkowski, Ewa Koc, Bas Astral, Justyna Hachuta i Nita. A w sobotę Kaśka Sochacka, Mrozu, Grzesiu, turnał z orkiestrą symfoniczną. Będzie Alicja, będzie Ewa Farna i Xanax, Barry Lato, też będzie Natalia Gros, jak Bela i Katia. Będzie się działo wszystko. Tor Sużewiec, Warszawa, najbliższy weekend. No i przypominamy, lato na maksa cały czas trwa. Mamy finałowe wykony, mamy finałowe koncerty trzydniowe. W Krasnym Stawie pojawiamy się 21, 22 i 23 sierpnia. Grup Sonzalia, Grzesiu Chyrzycze, Króli, Maryla Rodowicz. Taki mamy plan na Krasny Staw 21, 22 i 23 sierpnia. Więcej o naszych koncertach i wykonach na rmfmax.pl.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
7: Erste Bank Polska jest sponsorem tytulatem festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: Dolego Pikachu!
8: Nie!
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Gorąco, ale w wielu miejscach dzisiaj będzie także burzowo, tak więc w środę lista Hobbens również na bosaka, a może powinna być nawet w lodówce. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Fajne klubowe nowości dzisiaj. Wraca Swedish House Mafia, trensowy Armin van Buuren i muzyczne niespodzianki. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwierają Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.
3: RMF Max 10. Numer 10.

0: Takie trensy w trakcie złotej godziny na upalny wakacyjny wieczór. Armin van Buuren wraca w numerze Everlasting, śpiewa Sasza, król trensu czeka na wasze głosy. Chociaż, żeby nam się Tiesto nie obraził, no to członkowie Trens Family i Polska mogą głosować, który z nich jest królem trensu bardziej. rmfmax.pl. Armin, dziękuję za wsparcie w Polsce. Jeżeli kochacie takie elektryczne, elektroniczne i house'owe też bity, no to za kilka minut nowość od Jonas Blue, będzie też Swedish House Mafia, a na 9 imprezowo, wakacyjnie i piłkarsko Shakira i Burna Boy, Daj Daj.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

House Mafia rządzi. Mamy nowość na miejscu ósmym, a wokalnie dla nich Le Kelly. To może być jeden z hymnów, klubowych hymnów tego lata. Happiness is so sad. Startuje na miejscu ósmym. Oni mieli już kilka muzycznych przerw i powrotów, ale teraz to już chyba zostaną z nami na dłużej. A ja mam dla was numer, który polecam na złotą godzinę, na zachody słońca, na wakacje, na lato na maksa, na plażę, bo Jonas Blue sięga po muzykę house. House music all night long. Kto żyje według takiego motto? Ja też. Jonas Blue i jego słoneczne Edge of Desire. Nowość w poczekalni w RMF Max.

0: Po pierwszej nutce od razu wiadomo, że to Kygo w swoim stylu czuje się najlepiej i w swoim wakacyjnym stylu. Dzisiaj siódemka na liście Hot Bands, jego Take Me Back. Uwaga, teraz prowadzący zmieni trochę język na chwilę na niemiecki. Czy słyszeliście o takim projekcie Kitsch Creek und Blumengarten und Skepta w numerze Gut Genug? Nie słyszeliście? No to usłyszycie. I to jeszcze przed 21. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do odliczania. RMF Max.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
10: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
9: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
10: Przykłady?
9: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
10: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
9: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
10: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
2: Jak wieczór na rolkach.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

upalnym dniu jubel. Nowość w poczekalni listych o Benz Ocean House. No właśnie, schłodzić się nad wodą chyba wszyscy byśmy chcieli o tej porze. No to pozdrawiamy wszystkich, którzy mają blisko wody, nawet jak zimno nad Bałtykiem. No woda w Bałtyku w tym sezonie to wyjątkowo zimna. Zawsze jest zimna, ale mam tutaj informację, że w tym sezonie to w ogóle woda dla odważnych. Pozdrawiam tych, którzy uwielbiają morsować w środku wakacji. Otwieramy pierwszą piątkę listych o Benz. Tutaj taka energia, bo jest Alan Walker i Ava Max. Fate.

Kitsch Creek und Blumengarten und Skepta w numerze Good Genug, Das ist gut. No, ja myślę. I czekam na wasze głosy wiralowo na listę Hot Bands. rmfmax.pl. To jedna z naszych zaskakujących trochę, trzeba przyznać, premier tego tygodnia na liście Hot Bands w RMF Max. Idziemy po nową jedynkę. Oni też otwierają nam już pierwszą trójkę, licząc na hit wakacji. Na taki właśnie tytuł są blisko. David Guetta i Alok na trzecim w numerze Run, Run, River. Three, number three.

0: numer 2.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Więcej takiej nuty już za kilka minut w Max Party. Wszyscy jesteście zaproszeni. Będziemy tańczyć i oczywiście będziemy wszystko wietrzyć i będziemy się chłodzić. Madonna i Martin Garrix w poczekalni listy Hot Bands. Takie zaskoczenie. Bizarre. Na miejscu trzecim w upalną środę David Guetta i Alok, Run Run River. Na drugim Fuka i Liwka i Enklawa Chce Więcej. A na szczycie dzisiaj bracia z Brazylii. No dla nich takie temperatury jak u nas dzisiaj to... To w szczególności w lato żadna niespodzianka. Dub Dogs rządzą na szczycie. Najwięcej waszych głosów na hop dla How Does It Feel? Max. One. One. One. One. One. Numer

0: I rozgrzewka zaliczona Dub Dogs w numerze How Does It Feel to jedynka dzisiaj na liście Hot Bands. Jesteśmy już gotowi na Max Party, które startuje za chwilę. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Imprezowe i festiwalowe lato, tu RMF Max, mamy Tour de Club i mamy informacje o bardzo wyjątkowym weekendzie, który wchodzi w piątek i w sobotę, 7 i 8 sierpnia. Erste letnie brzmienia, Warszawa, Torsu, że wiedzmy, też tam będziemy. Vito Bambino, Kasia Sochacka i Mrozu. Piątek, 7 sierpnia, Vito, Brodka, Gra Grande, Natalia Schroeder, Julia Winiawa, Król, Tyszkowski, Ewa Koc, Bas Astral, Justyna Hachuta i Nita. A w sobotę Kaśka Sochacka, Mrozu, Grzesiu, turnał z orkiestrą symfoniczną. Będzie Alicja, będzie Ewa Farna i Xanax, Barila, to też będzie Natalia Grosz, jak Bela i Katia. Będzie się działo wszystko. Torsu, Żywiec, Warszawa, najbliższy weekend. No i przypominamy, lato na Maxa cały czas trwa. Mamy finałowe wykony, mamy finałowe koncerty trzydniowe. W Krasnym Stawie pojawiamy się 21, 22 i 23 sierpnia. Grup Szonzalia, Grzesiu Chyrzycze, Króli, Maryla Rodowicz. Taki mamy plan na Krasny Staw 21, 22 i 23 sierpnia. Więcej o naszych koncertach i wykonach na rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
10: Zgarniasz
9: 15 tysięcy złotych!
11: Ja nie mogę!
12: Casa de Palma.
13: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
14: SMS o treści Max na numer 7327.
15: Koszt 3,69.
16: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
20: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
23: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
24: Zdrowit.
25: I po reklamie.

Stanów. Trochę polskiej rapsowej klasyki od Jamala. Witajcie na imprezie w ciepły wieczór. W wielu miejscach, w szczególności tak w centrum i na północy, dzisiaj jeszcze możliwe burze, a u nas bardzo przebojowo i imprezowo. To jest Max Party. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. Za chwilę pauza. Wróci też Pitbull. Wiem, że czekacie, ale kolejny set otwieramy takim właśnie wakacyjnym klasyczkiem. To ATC, ich Around the World.

0: Agnieszka Chylińska jest jak muzyczny kameleon. Potrafi oczywiście ostro rockowo, ale też tak bardziej imprezowo, co udowodniła w tym kawałku. Nie mogę cię zapomnieć, wcześniej Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran, który zapomniał ubezpieczyć swojego nowego starego samochodu. Kupił sobie taki, wiecie, retro car, ale zapomniał o ubezpieczeniu. No i teraz oficjalnie przyszła kara, 700 funtów. No na biednego chyba nie trafiło. Pozdrawiamy wszystkich kierowców, dla tych co za kółkiem też. W naszym kolejnym secie Dua Lipa i Shimza, nasze wakacyjne afrohausy, czyli Fire Fire.
1: Reklama. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
4: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
4: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
4: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
4: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.

taki tytuł w tym kawałku. Dlaczego to Disney? Może kiedyś ta zagadka zostanie rozwiązana. A to jest nasze Max Party. No i tańczymy i wietrzymy pokój przy tym numerze. Anata w numerze Talk to You. I taka podpowiedź. Może dzisiaj, prawda, będziemy spać tylko pod prześcieradłem. No tak to robią przecież w ciepłych krajach, w szczególności w Hiszpanii. Może jakoś przetrwamy tę noc. Teraz Anata, za chwilę Rihanna i Lumix.

I tak przy takim tempie to można szybciej napompować sobie koło na plaży albo flaminga, a wiecie, że największy dmuchany różowy flaming na świecie miał ponad 18 metrów długości. No niektóre wakacyjne gadżety naprawdę trudno zmieścić do bagażnika. I weź to napompuj, no to my pompujemy dalej. Za chwilę Florida Right Round, a kolejny set w RMF Max otwiera mistrz z Francji, Martin Solveig i jego All Stars.

0: Ty masz, to Gipsy, Kukon i Jonatan. Ty masz, ja bym tutaj dodał dzisiaj, ty masz klimatyzację. Jak masz, to naprawdę, naprawdę gratulacje, pozdro, zazdro. Ciepły, wakacyjny wieczór, Max Party w kolejnym secie za chwilę męskie granie. Wróci także Hurzel i ekipa Szaus. Niezapomniane Love Tonight, ale zagramy to w wersji Robina Schulza. Co wy na to?
1: Imprezowe i festiwalowe lato, tu RMF Max, mamy Tour de Club i mamy informacje o bardzo wyjątkowym weekendzie, które przychodzi w piątek i w sobotę, 7 i 8 sierpnia. Erste letnie brzmienia, Warszawa, Tors, Żywiec, my też tam będziemy. Vito Bambino, Kasia Schacka i Mrozu. Piątek, 7 sierpnia, Vito, Brodka, Gra Grande, Natalia Schreder, Julia Wieniawa, Król, Tyszkowski, Ewa Koc, Bas Astral, Justyna Hachuta i Nita. A w sobotę Kaśka Schacka, Mrozu, Grzesiu, turnał z orkiestrą symfoniczną. Będzie Alicja, będzie Ewa Farna i Xanax, Wawila, to też będzie Natalia Grosz, jak Bela i Katia. Będzie się działo wszystko. Tors, Żywiec, Warszawa, najbliższy weekend. No i przypominamy, lato na Maxa cały czas trwa. Mamy finałowe wykony, mamy finałowe koncerty trzydniowe. W Krasnym Stawie pojawiamy się 21, 22 i 23 sierpnia. Grupszą Zalia, Grzesiu Chyrzyprze, Króli, Maryla Rodowicz. Taki mamy plan na Krasny Staw 21, 22 i 23 sierpnia. Więcej o naszych koncertach i wykonach na rmfmax.pl.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
5: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
7: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.

Pamiętacie, gdzie i kiedy usłyszeliście ten numer po raz pierwszy? Bo ja kojarzę, to było chyba gdzieś w trakcie zachodu słońca. Niezapomniane Love Tonight od projektu Żaust, tutaj w remiksie Robina Schulza. Takie zacne nuty mamy dla was w wakacyjnym Max Party. No, tej porze już trochę chłodniej, w niektórych miejscach trochę popadało. Jeszcze dzisiaj wieczorem i w nocy może być burzowo. Są z wami Przemek Grabowski, DJ Sopran, za chwilę Taylor Swift, ale teraz mega, mega beat i mega klasyk od Axwella, czyli 1/3 Swedish House Mafia. Takie hausy robił kiedyś Axwell. Tak to leciało. Feel the vibe.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Nie ucieknę to Kebo, Zalia i Faust, taki bity z RMF Max na wakacjach. A za chwilę The Weeknd z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawili się świetnie na jego imprezie w Warszawie. Zagramy wam Save Your Tears. Nawet The Weeknd był w szoku, kiedy wszyscy fani się uaktywnili. Jeszcze chyba nigdy nie słyszał tak głośnego stadionu i będzie na pewno bardzo pozytywnie wspominać nasz kraj. The Weeknd za chwilę, teraz w RMF Max, Bibi Rexa, David Guetta, nasza nowość Sad Girls.

Tak tam lecą wakacje przy jego bitach Andy Dust w numerze Zokaria. No teraz już trochę chłodniej po upalnym dniu, ale jutro chcielibyśmy zaprosić was do lasu, jakby co. Może nie dzisiaj wieczorem, ale jutro. Dlaczego? Bo gdy jest bardzo gorąco, to zapach lasu staje się intensywniejszy dzięki olejkom eterycznym uwalnianym przez drzewa. No bo czasem najlepsze perfumy, wiadomo, tworzy natura. A ty ze

Die, to Shakira i Burna Boy, ale to się Max Party w ten ciepły wieczór, dzisiaj w remiksie. A teraz zrobimy wam disco, jeśli pozwolicie, bo za chwilę dobre disco w remiksie Lizota, który odświeżył hit Bonnie M, przecież Daddy Cool, nieźle to nakręcił, ale teraz też disco, jeden z klasyków disco w nowej wersji. Poznajcie Aicha, tak się podpisuje, to nowy DJ i producent i nowa wersja Ring My Bell w RMF Max.

Błysk to Dawid Podsiadło razem z nami na wakacjach. No teraz już chłodniej, ale polecamy jeszcze otwieranie okien. Teraz już można, trzeba przewietrzyć, zanim się pójdzie spać. Ale my jeszcze nie śpimy, bo u nas dużo dobrego bitu w kolejnym secie w RMF Max. Dub Dogs, How Does It Feel? Wróci także DJ Tonka. Czy ktoś go jeszcze pamięta? Zagramy wam, no chyba niezapomniane house'owe She Knows You.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca,
1: jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato

Z RMF Max na wakacjach. Witajcie po 23. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. Teraz kolejny klasyk. DJ Tonka. Tak brzmiała kiedyś muzyka house. Numer, do którego człowiek tupie aż do dzisiaj. No trudno się oprzeć. Ciało samo się rusza do tego bitu. A Tonka kocha Polskę. Można powiedzieć, że nasz kraj to jego drugi dom.

Jest moc, jest energia, prawda? To mega beat tego lata od Axwella. Jego świeża nuta Whatever Turns You On dla wszystkich, którzy próbowali ostatnio pobić rekord na plaży. Chodzi o zamki z piasku. Mamy jeszcze trochę wolnego, może ktoś spróbuje. Wiecie, że rekordowy zamek z piasku miał ponad 20 metrów wysokości? No to już chyba bardziej piaskowy wieżowiec niż zamek. Nie będzie łatwo pobić takiego rekordu. Teraz również rekordziści kiedyś na liście Hot Bands. Morandi, niezapomniane Save Me.

Obejmuje noce Jonathan Liwka i PZ z nami na wakacjach w upalną środę. RMF Max przypomina, że jeżeli ktoś czuje się taki bardziej zmęczony, no to można to zrzucić właśnie na wysokie temperatury, bo gdy temperatury w dzień przekraczają na przykład 30, to organizm zużywa więcej energii na chłodzenie niż wielu osobom się wydaje. Tak więc nic dziwnego, że w upał szybciej czujemy zmęczenie. No to wieczorem na relaksie taka taneczna nuta w RMF Max. Tobi Romeo, jego Fly High.

jest taki numer, przy którym można po prostu sobie śnić na jawie. Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. Okazuje się, że część ludzi to spędza nawet sporą część dnia, w szczególności w lato, śniąc właśnie na jawie, czyli myśląc o tym, co chcieliby, aby się wydarzyło. No to zamykamy oczy i myślimy, co by było, gdyby było, gdybyśmy jutro mogli być na przykład, no nie wiem, gdzie chcielibyście być. Może na plaży i w wodzie, która miałaby na pewno więcej niż 15 stopni, jak ostatnio w Bałtyku. No to się rozmarzyliśmy i teraz dla marzycieli. To Colors w naszym kolejnym secie w RMF Max. Love Fool.

Fordo w numerze Alabama Ten zamykają nasz ostatni set dzisiaj, ale spoko, spoko, wracamy także jutro. Idziemy się trochę schłodzić. Dziękujemy za muzyczne wrażenia. Przemek Grabowski i DJ Sofran. Czekamy na wasze propozycje z imprezowych playlist, co macie tam u siebie. Dajcie znać SMS-em na 3001. No i zapraszamy, bo jutro też sobie potańczymy. Środa, godzina 21. Cześć.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet. I

ostatnio noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.